za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie po...

Za moim oknem właśnie umilk drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje. Nie pożądaj.

0: Radio Jura.
1: Dziś czwartek, to 11 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, a my zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską 5. flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął cieśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
3: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry, jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie tę falę.
2: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
4: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
5: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy zostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
6: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
2: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Przed nami kolejny dzień z kapryśną aurą, mokry po prostu. Patrzę na temperatury w tej chwili w Polsce. Najmniej ciepło jest w Resku na zachodnim Pomorzu, tam 8,5 stopnia, no w Zakopanem trochę lepiej. W Przemyślu 16 i to najcieplejsze miejsce dnia. Temperatura w tej chwili no właściwie delikatnie powyżej 10 w większości miejsc. Co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? No zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. Ciśnienie zaczyna rosnąć, biometr na razie jest nie najlepszy, ma się nieco poprawić. Jeśli chodzi o wiatr, ten na ogół z północy i północnego zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
10: Anna Kruszewska, czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Napadł na sklep i przyłożył nóż do gardła przypadnięta. Zdesperowany

0: Zadecyduje sąd.
1: Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, informuje podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery. Policjanci zatrzymali go dzień później.
0: Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca, który miał na twarzy maskę karnawałową, przyłożył do gardła nóż przypadkowemu klientowi sklepu. Następnie, grożąc mu pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że nie ma takiej kwoty, zabrał z półki alkohol. Powiadomieni o tym częstochowscy policjanci zjawili się, ale sprawca zdążył już oddalić się z miejsca zdarzenia. Wówczas rozpoczęły się intensywne poszukiwania mężczyzny. Kryminalni następnego dnia ustalili i namierzyli osobę odpowiadającą za ten czyn.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ. Przypomnijmy, rabuś może trafić do więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, nawet na 20 lat. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie metamfetaminę, jak informuje prokuratura w Częstochowie. Adrian D. w przeszłości był karany za znęcanie się nad inną osobą. Luksusowe auta zamiast do legalnych salonów trafiały na rosyjski rynek. Śląski przedsiębiorca słono zapłaci za łamanie międzynarodowego prawa. Jak poinformowała nas Krajowa Administracja Skarbowa z Katowic, nałożyła na przedsiębiorcę maksymalną karę 20 milionów złotych. W tym temacie Mariusz Osyra.
2: Wszystko dlatego, że chodzi o nielegalny eksport aut i motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Jak wykazała kontrola celno-skarbowa, przedsiębiorca w ciągu niespełna 6 miesięcy sprzedał poza Unię Europejską 178 ekskluzywnych pojazdów. Towar przez Białoruś jechał jednak prosto do Rosji, gdzie był rejestrowany, co stanowiło jawne złamanie unijnych sankcji. Urzędnicy zdecydowali o najwyższym wymiarze kary, podkreślając, że biznesmen działał z pełną świadomością, z premedytacją łamał znane mu przepisy i nielegalną sprzedaż detaliczną prowadził na ogromną skalę. Decyzja skarbówki jest ostateczna.
1: Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów dopuścił się naruszenia sankcji w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, informuje Śląska KAS. Będzie w Częstochowie kolejny MangoCon, drugi festiwal poświęcony kulturze azjatyckiej. W roli głównej nie tylko japońska manga. Częstochowa po raz kolejny stanie się polską stolicą anime, komiksu, literatury z odległego wschodu. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji organizatorzy oficjalnie potwierdzają, impreza wraca we wrześniu.
3: Drugi weekend września 2026 roku, druga edycja MangoCon. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, jestem w trakcie przygotowania i myślę, że będzie równie udany, jak nie lepszy. Też już myślimy zarówno nad strefą relaksu, gdzie będzie można po prostu posiedzieć, poznać nowe osoby, nad strefą taką artystyczną, warsztatową, gdzie będą mogli pobawić się, potworzyć coś artystycznego. No i strefą oczywiście prelegentów, gdzie mam nadzieję, że zaproponuję na tyle ciekawe tematy, że osoby, które lubią mangę i anime, będą chciały troszeczkę te tematy zgłębić. Będzie różnorodnie.
1: Fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu w naszym mieście nie słabnie, podkreśla Karolina Basiak, graficzka i pomysłodawczyni wydarzenia. Manga to dziś coś znacznie więcej niż tylko niszowe hobby. To narzędzie do rozmowy o emocjach i relacjach, które przyciąga tłumy młodych ludzi szukających kreatywnych inicjatyw poza internetem.
3: Liczę na to, że to będzie takie miejsce spotkań i poznawania nowych osób, bo sama wiem, że jak ja byłam właśnie w liceum czy w gimnazjum, to mi brakowało tego, żeby poznać ludzi, z którymi mogę porozmawiać o mandze, którą akurat jestem zainteresowana. MangoCon był tworzony z myślą o tym, żeby to było miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą wyjść z domu, podzielić się swoją pasją i poznać ludzi, którzy mają takie same zainteresowania. Były debaty z tłumaczkami, jak to wygląda zza kulis, takie tłumaczenie książek, anime, filmów.
1: Mieszkańcy Częstochowy udowodnili już, że są otwarci na azjatycką sztukę i edukację, czyniąc MangoCon jednym z najgłośniejszych wydarzeń młodzieżowych w całym regionie. Przygotowania do drugiej wrześniowej edycji już ruszają. Organizatorzy obiecują jeszcze bogatszy program, udowadniając, że nasze miasto ma pełen potencjał, by na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych w kraju. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich.
3: Oczywiście ja też zapraszam osoby starsze, które może nie znają tematu, ale chciałyby poznać i go, mam nadzieję, że docenić. Było o kulturze i będą spotkać spotkania o literaturze i o muzyce i o filmach i dla młodszych i dla starszych. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja w tym roku mam cichą nadzieję, że przekroczymy ten 1000.

0: 1000 osób. To jest takie na ten rok marzenie. Mam nadzieję, że to się uda, ale to się nie uda oczywiście bez tutaj wspaniałych odbiorców, więc tym bardziej liczę na nich, że pokażą tą siłę mangi i anime.
1: Zachęcała Karolina Basiak, pomysłodawczyni częstochowskiego konwentu pod hasłem MangoCon. Częstochowski Szpital na Bialskiej i PCK walczy o przetrwanie. Jak wiadomo, od dawna wojewódzka placówka tonie w długach, a koszty jej utrzymania drastycznie przewyższają wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrekcja szpitala wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ratuje sytuację i wprowadziła radykalny plan naprawczy. Miesięcznie koszty obsługi długu i zajęcia komornicze pochłaniają miliony złotych. Dlatego konieczne są głębokie zmiany operacyjne.
2: Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Wynik finansowy szpitala za rok 2025 to jest minus 85 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne to jest rząd wielkości ponad 170 milionów złotych. To wpływa bezpośrednio na zakłócenie płynności finansowej, jeżeli w ogóle można o takowej mówić. A to oznacza, że mamy ogromne trudności z regulowaniem zobowiązań, ale to, co mnie boli najbardziej, to regulowanie zobowiązań wobec naszych pracowników kontraktowych, lekarzy, specjalistów i ten personel, który w ramach tych umów kontraktowych udziela świadczeń. Niestety reguluje to często nawet kilkumiesięcznym poślizgiem.
1: Jak mówi dyrektor Beata Pochodnia, aż 77% kosztów szpitala pochłaniają koszty zatrudnienia.
3: Najważniejsze kwestie dotyczące kosztów to są te koszty pracy.
2: Sięgają 77% wszystkich przychodów. W dalszej kolejności są to koszty związane bezpośrednio z pacjentem, koszty materiałów, leków, implantów, środków jednorazowego użytku i to jest 24% wszystkich przychodów. I pozostałe koszty, kilkanaście procent, to koszty związane z bezpośrednim funkcjonowaniem szpitala, między innymi media. My nie zatrzymujemy rozwoju szpitala, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać i to portfolio świadczeń, również podnosić jakość tych świadczeń.
1: Plan zakłada między innymi połączenie 4 z 34 oddziałów specjalistycznych po sfinalizowaniu fuzji pediatrii i interny. Konsolidacja czeka OIOM oraz neurologię w trzecim kwartale tego roku. Zmiany dotkną też laboratorium, które przeniesione zostaje w całości na ulicę Bialską. Połączono też punkty pobrań, a ten przy ulicy PCK przestał działać.
2: Te najważniejsze to jest konsolidacja oddziałów jednoimiennych, optymalizacja bazy łóżkowej szpitala, outsourcing usług pomocniczych, czy dostosowanie dokumentacji wewnętrznej szpitala do wymogów prawnych, czy stanu rzeczywistego nawet. Najem wolnych powierzchni też przewidujemy. Chciałabym podkreślić, że pacjenci mogą się czuć absolutnie w pełni bezpieczni. Nie przewidujemy ograniczenia działalności w jakiejkolwiek sferze. Ta sytuacja finansowa absolutnie nie rzutuje na to, że pacjenci mogliby nie móc skorzystać ze świadczeń oferowanych przez szpital.
1: Władze lecznicy uspokajają, pacjenci nie ucierpią, a przejmowani przez zewnętrznych partnerów pracownicy mają gwarancję zatrudnienia. Ograniczone zostają jednak zabiegi planowe, które nie ratują bezpośrednio życia. O naprawczych działaniach w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym informowała dyrektor Beata Pochodnia. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Częstochowie zatrzymali w Tarnowskich Górach 4 obywateli Indonezji i 1 obywatela Kenii. Podczas kontroli legalności pobytu okazało się, że 3 Indonezyjczyków i obywatel Kenii nie potrafili uzasadnić celu pobytu i wykonywali pracę bez wymaganych dokumentów. Wszyscy przyznali, że przyjechali do Polski w celach zarobkowych, jednak nie posiadali żadnych zezwoleń uprawniających do legalnej pracy. U jednego z obywateli Indonezji stwierdzono dodatkowo 27 dni nielegalnego pobytu. Otrzymał decyzję o powrocie w ciągu 30 dni oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen na pół roku. Wobec pozostałej 4 decyzje zostaną wydane po zakończeniu kontroli legalności zatrudnienia w firmie, która powierzyła im pracę.
4: To czwartkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Za nami część informacyjna naszego poranka. Wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Tak jest, bo czwartek, czwarteczek, czwartuniu w kalendarzach. 11 dzień czerwca to również 162 dzień roku. Cóż tam jeszcze w kalendarzu mamy? Ano taką informację, że słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej, czyli minutę wcześniej niż wczoraj. Zacznie zachodzić 4 minuty przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 41 minut. Przyznam szczerze, aura nam nie sprzyja, te chmury powodują, że za oknami szaro-buro. Liczymy na niewielkie przejaśnienia. O pogodzie powiemy sobie za kilka chwil. A teraz jeszcze sprawdzamy, jakie święta nietypowe mamy dzisiaj. Jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Całkiem miło. Jest Międzynarodowy Dzień Rysia. Jest także Dzień Komornika Sądowego. No, nie wszyscy pewnie będą świętowali. Na pewno dobry będzie to dzień dla solenizantów na liście Paula, Barnaba, Anastazy, a także Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. No to najlepszego od nas wszystkich od samego rana. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515-660-031.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
7: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Częstochowie o poranku mokro, ale te opady powinny zanikać i w ciągu dnia będziemy mieli obraz na niebie z przekładańcem, czyli chmury, trochę przejaśnień, także trochę przelotnych opadów deszczu. Warto mieć więc dzisiaj parasol przy sobie. Jutro sytuacja ma nieco się ustabilizować, ale widzę, że w kolejnych dniach nic w pogodzie zmieniać się nie będzie. Tak ma być do poniedziałku. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 17 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy mówią, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już pojawiły się pierwsze doniesienia po otwarciu uroczystym największego hotelu na polskim wybrzeżu. No tak, Moloch podobno już przyjmuje gości od wczoraj, choć nie w pełni będzie funkcjonował jeszcze, no to opinie oczywiście są podzielone. Ci, którzy podobno byli na otwarciu, są zachwyceni, nie wiem, czy darmowymi przekąskami, czy ogólnie klimatem panującym w tym wielkim przemysłowym, hotelowym imperium. No dobrze, każdy musi zobaczyć to na własne oczy, ocenić i wtedy można wydawać opinię. A my w naszych wiadomościach nie sugerujemy się opiniami, sprawdzamy dokładnie to, co dzieje się wokół nas. O każdej pełnej godzinie polecamy zbiór najważniejszych informacji dla regionu, dla kraju i dla świata. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Pewna prześmiewcza strona internetowa zrobiła szybki quiz dla swoich czytelników z krótkim pytaniem: z czym kojarzy wam się lato? No i z powodu tego, co dzieje się u nas za oknami, niektórzy pisywali deszcz, deszcz, deszcz. Inni z kolei mówili kleszcz, kleszcz, kleszcz. A wam z czym kojarzy się lato? Mam nadzieję, że tylko z przyjemnymi rzeczami.
1: W wiadomościach o 7:00 o wakacyjnej korekcie rozkładu jazdy pociągów, o proteście mieszkańców Lublińca przeciwko przebiegowi trasy S11. No i będzie też telefon od naszego słuchacza w temacie miejskich autobusów w Częstochowie. Koniecznie zostańcie z radiem Jura Katarzyna Fica. Zapraszam.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowi. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Po reklamie.
0: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, już 7:00, pora więc na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Szykują się letnie zmiany na torach. Polskie linie kolejowe wprowadzają wakacyjną korektę rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do końca wakacji.
16: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. Polskie linie kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych. Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach. przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
1: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w województwie śląskim, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Prace budowlane trwają m.in. w katowickim węźle kolejowym. Z kolei ku końcowi zmierza już modernizacja linii łączącej Pszczynę z Żorami.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Głośne dyscyplinarne zwolnienie wicedyrektora do spraw marketingu Janusza Danka w częstochowskim Mosirze doczeka się oficjalnej weryfikacji. Częstochowski magistrat zapowiedział właśnie szczegółową doraźną kontrolę w placówce. Więcej o kulisach tej sprawy w wiadomościach za godzinę.
3: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: Otrzymujemy kolejne zgłoszenie na nasz redakcyjny telefon. Tym razem dodzwonił się do nas słuchacz, który zwraca uwagę na spore problemy dotyczące miejskich autobusów w Częstochowie. Posłuchajcie tego nagrania.
15: Chodzi konkretnie o duże wyświetlacze z przodu. W marce Mercedes są bardzo niewidoczne. W słoneczny dzień, gdy stoi się jeszcze pod słońce, a są osoby, które też spotkałem się z tym, mają problem, bo są albo niedowidzące. Po prostu nie widzą numeru na tym wyświetlaczu, jaki autobus podjechał. Jakbyście się mogli zająć tą sprawą, byłbym bardzo wdzięczny w imieniu swoim i pozostałych krańców. Dziękuję.
1: Sprawę oczywiście przekazujemy do Miejskiego Zarządu Dróg oraz przewoźnika. No i czekamy na kolejne telefony od was. Nasz redakcyjny numer jest cały czas do waszej dyspozycji.
3: Zadzwoń do nas. 343-89-8989.
1: W regionie rośnie też napięcie wokół wielkich inwestycji drogowych. Do naszej redakcji trafiła informacja o petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi ekspresowej S11 i jej przebieg przez teren Lublińca i okolic. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego wariantu D tej trasy. Lokalna społeczność oraz samorządowcy zgłaszają poważne uwagi do tego projektu. Obawiają się negatywnego wpływu na środowisko oraz bliskie sąsiedztwo domów mieszkalnych. Do tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: A na koniec bardzo dobre informacje ze świata lokalnego futbolu. Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że Skra Częstochowa zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji Pro Junior System w trzeciej lidze, grupie trzeciej. To prestiżowe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej za stawianie na młode, lokalne talenty. Gratulujemy. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie na 93,8 FM.
17: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
18: Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
17: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
18: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
17: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
18: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
19: UFC Freedom 250.
18: A teraz w Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierzę świata Jezusa Chrystusa.
17: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
20: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Czystej mszy i popu-

0: nastawia poranku mokro, ale te opady powinny zanikać i w ciągu dnia będziemy mieli obraz na niebie z przekładańcem, czyli chmury, trochę przejaśnień, także trochę przelotnych opadów deszczu. Warto mieć więc dzisiaj parasol przy sobie. Jutro sytuacja ma nieco się ustabilizować, ale widzę, że w kolejnych dniach nic w pogodzie zmieniać się nie będzie. Tak ma być do poniedziałku. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 17 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: To czwartkowy poranek w studiu już pachnie kawą. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No, odezwała się Ewelina Kroczek. Miło, że dotarłaś.
4: Jestem, jest także Marek Moc. Zapraszamy.
5: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, u nas pora na poranny horoskop.
1: Na początek waga słucha nas uważnie. Dziś łatwiej niż zwykle znajdziesz wspólny język z ludźmi, nawet tymi, którzy na co dzień działają ci na nerwy. Uważaj tylko, żeby zbyt mocno nie rozpraszać się cudzymi sprawami.
0: Koziorożec, to dzień, w którym twoja konsekwencja zacznie przynosić konkretne efekty, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz w pełni. Ktoś może dziś docenić twoją pracę bardziej, niż się spodziewasz.
1: A u zodiakalnego raka emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale to nie musi być wada. Mogą ci dobrze pokierować. W relacjach postaw na szczerość, bo przyniesie więcej spokoju niż domysły.
2: Radio Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wow, ale dzisiaj mamy super dzień. Międzynarodowy Dzień Zabawy.
0: No i bardzo dobrze. Bo naukowcy przekonują, że zabawa pomaga się odstresować, poprawia nastrój i pobudza kreatywność.
1: No to prawda. Pewnie wielu z was właśnie teraz jedzie do pracy albo już siedzi przy biurku, dzieci w szkole, a my tu rozprawiamy o zabawie. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie plany mieć.
0: Podobno nie przestajemy się bawić dlatego, że się starzejemy. Starzejemy się dlatego, że przestajemy się bawić.
1: Oho, wyprzedziłeś dzisiejszą myśl dnia. Ja to chyba sobie zapiszę. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: pierwszej części dnia w Częstochowie jeszcze sporo mokrego. Po południu też będą pojawiały się słabe przelotne opady deszczu, ale momentami zza chmur ma wyglądać do nas słońce. Więcej przejaśnień będziemy mieli jutro, ale to nie oznacza, że też mokro się nie pojawi. No i będzie się taki przekładaniec pogodowy pojawiał przez kilka najbliższych dni. Dzisiaj 17 stopni maksymalnie, jutro 19, 20 w sobotę. No i takie temperatury także przez kilka kolejnych dni będą się na naszych termometrach pojawiały.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Internet ma nowego bohatera, tym razem prosto z japońskiego zoo.
0: W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać goryla, który próbuje wejść do domku na wybiegu, ale zostaje skutecznie przepędzony przez partnerkę.
1: I tu zaczyna się najlepsze, bo po całej kłótni goryl siada i wygląda, jakby naprawdę rozmyślał nad tym, co się stało. To targany emocjami.
0: No, internauci od razu to kupili. Komentarze? Stary, dasz radę. Albo znam ten ból. I wsparcie oczywiście jest. Trzymaj się.
1: I jeszcze jeden komentarz. Wiem, co czujesz. U mnie dziś to samo. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dzisiejsze myśli dnia doskonale przygotowują nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się piłką nożną, do rozpoczynającego się właśnie dziś mundialu.
0: Ich autorem jest legendarny trener Kazimierz Górski, który mawiał: czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, czasami remisuje.
1: Albo dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
0: Jeszcze to. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
1: Zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach o 8 i o pilnej kontroli w częstochowskim Mosierze po zwolnieniu wicedyrektora. Sprawdzimy też, czy Meksyk jest w pełni przygotowany na startujące właśnie 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Koniecznie zostańcie przy radiu. Katarzyna Fica. Zapraszam.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00. W czwartego poranku czas na wiadomości.
2: Fatalne warunki na drogach i poranny szczyt w strugach deszczu. Katarzyna Fica, od ostrzeżeń zaczynamy to wydanie wiadomości. Pogoda za oknem przypomina dziś jesień. W Częstochowie mocno pada, widoczność jest ograniczona, drogi są śliskie. Do tego jest po prostu zimno, na termometrach w regionie zaledwie 11 stopni. Jedźcie ostrożnie i uważajcie. Pamiętajcie też o kolejnych utrudnieniach. Od wczoraj całkowicie zamknięte dla ruchu są dwa przejazdy kolejowo-drogowe w Częstochowie. Kolejarze prowadzą przebudowę i do przyszłego wtorku, 16 czerwca. Nie przejedziecie przez ulicę Cmentarną oraz Karłowicza. Szukajcie alternatywnych tras.
3: Temat dnia w Radiu Jura.
2: A teraz uwaga, bo dyscyplinarne zwolnienie wicedyrektora do spraw marketingu Janusza Danka w częstochowskim Mosirze doczeka się oficjalnej weryfikacji. Urząd Miasta zapowiedział szczegółową, doraźną kontrolę. W tej głośnej sprawie teraz Małgorzata Kmieciak.
18: Janusz Danek, związany od lat z częstochowskim środowiskiem sportowym, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pełnił swoją funkcję od kilku lat. Stracił stanowisko 29 maja. Jak przekazał nam magistrat, oficjalna kontrola wystartuje na początku przyszłego tygodnia, czyli 15 czerwca. Inspektorzy prześwietlą organizację, finansowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem krytych pływalni w latach 2023 do teraz. Działania magistratu to pokłosie dyscyplinarnego zwolnienia pracownika personelu kierowniczego. Władze Częstochowy po otrzymaniu informacji od obu stron wstrzymują się z decyzjami do czasu ogłoszenia wyników zaplanowanej kontroli. Sam rzecznik Urzędu Miasta podkreśla, że do dyrekcji ośrodka należy również ewentualne zgłoszenie wewnętrznych nieprawidłowości organom ścigania. Sprawie będziemy się na pewno przyglądać.
3: Daj znać na www.radiojura.pl.
2: Uwaga kierowcy, posypały się blokady. Straż Miejska w Częstochowie tylko w poniedziałek odebrała 11 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. Chodziło m.in. o auta zastawiające chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca, gdzie obowiązuje zakaz postoju. Efekt? W ciągu jednego dnia założono aż 25 blokad na koła. Strażnicy przypominają, że parkowanie zgodnie z przepisami pozwala uniknąć kłopotów i dodatkowych kosztów.
3: Radio Jura poleca.
2: Na koniec poprawiamy humory i wybiegamy w przyszłość. Ruszyły już oficjalne zapisy. 30 sierpnia odbędzie się kolejna głośna impreza sportowo-historyczna w regionie. W przygotowaniu jest 8 bieg pamięci bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno. W tym roku nowością będzie specjalny start służb mundurowych na dystansie 10 kilometrów. Już teraz do zapisów zachęca Michał Zaremski.
19: Zapisy już ruszyły, także można wchodzić na stronę Atelier Sportu, bądź wpisywać w Google, tam wszystko macie, zapisujecie się, wybieracie oczywiście pamiątkową koszulkę, zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Jak co roku, po raz ósmy gmina Miedźno wraz z Jest Lepiej, działamy razem od 8 lat, jesteśmy zadowoleni, co najważniejsze, zadowoleni są nasi uczestnicy, a mieszkańcy gminy Miedźno i Mokrej nie wyobrażają sobie, żeby tego biegu miało zabraknąć, także bardzo się cieszę jako organizator, no i zapraszamy całymi rodzinami.
2: A całe wydarzenie, jak zawsze, gorąco poleca też Radio Jura. Polecam też wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
21: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
20: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
21: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
22: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
21: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
20: Nie tylko piłkarski świat odlicza godzinę.
21: W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
20: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
21: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
23: Wszystkie znaki na niebie. Ziemi
1: mi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
4: Takie jest nastawienie.
1: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
4: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
1: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
4: no, zdania są podzielone.
1: Ale tak tu.
4: Została spopularyzowana, tak czytałem.
1: Tak, chociaż tak, to jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
21: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety.

0: I maksymalnie jutro 19, 20 w sobotę. No i takie temperatury także przez kilka kolejnych dni będą się na naszych termometrach pojawiały.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Chwilę temu w szkołach zadzwonił dzwonek.
0: To idealna pora, by przypomnieć, że wakacje rozpoczynają się za 15 dni.
4: To brzmi dobrze. Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
5: Radio Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przeglądamy różne strony w sieci i co jakiś czas natrafiamy na artykuł o Maji Chwalińskiej. No,
0: ona chyba nie przypuszczała, że jej życie zmieni się o 180 stopni w tak krótkim czasie.
1: Awans do finału French Open poruszył także sieć jeszcze przed turniejem. Jej Instagram śledziło niespełna 25 tysięcy osób, a dziś to już ponad 500 000.
0: O, robi wrażenie, ale to wciąż niewiele w porównaniu z rekordzistą wśród sportowców, którego profil śledzi ponad 700 milionów osób, czyli prawie tyle, co mieszkańców Europy.
1: Robi wrażenie, prawda? O kim mowa? Odpowiedź już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Radio Jura.

0: to czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jest popularny, nieziemsko bogaty. Od prawie dwóch dekad nie przestaje strzelać goli. No o kim mowa? O kim, no.
0: Oczywiście o Cristiano Ronaldo. Człowiek, którego na Instagramie obserwuje ponad 700 milionów osób.
1: Ale liczby w mediach społecznościowych to jedno, a jeszcze bardziej imponuje to, że mając 41 lat, on nadal jest skuteczny na boisku. No to wielu jego, powiedzmy, rówieśników od dawna już jest na sportowej emeryturze.
0: Tak, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Dla Ronaldo to już szósty mundial i prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tytułu Mistrza Świata.
1: Takie teraz albo nigdy. To obstawiasz, że teraz czy nigdy?
0: No, teraz albo nigdy. No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To przecież sport.
1: A jeśli czegoś nauczył nas Ronaldo, to tego, że z ogłaszaniem jego końca kariery lepiej się nie spieszyć.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
10: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
11: To nic przyjemnego wdepnąć w psią kupę.
12: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
10: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: W Częstochowie wciąż mokro, w ciągu dnia sytuacja powinna się nieco poprawiać, choć patrzę, że parasol potrzebny będzie niemal przez cały dzień. Czasami tylko za chmur po południu wyglądać będzie do nas słońce. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, startujemy z poziomu 1012 hektopaskali, biometr ma się też poprawić do stanu obojętnego, a wiatr z północnego zachodu i zachodu dzisiaj momentami może nam trochę podokuczać, no i obniży odczuwalną temperaturę, a w popołudniu w najcieplejszym momencie dnia stopni 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Belgii padła rekordowa wygrana w loterii Euro Millions.
0: Szczęśliwiec zgarnął prawie 175 milionów euro.
1: Wow.
0: Wystarczyło trafić 5 liczb i 2 gwiazdki.
1: Wow, to najwyższa wygrana w historii belgijskiej loterii narodowej. Jak zwykle nie ujawniono nazwiska zwycięzcy.
0: No, szkoda, bo zawsze chciałbym wiedzieć, jak wygląda człowiek, który właśnie został miliarderem.
1: Jak wygląda teraz, to jeszcze nic. Mnie ciekawi, jak on będzie wyglądał za kilka miesięcy, za rok, no kiedy powoli lub szybko te pieniądze zacznie wydawać.
2: Radio Jura. Reklama. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
4: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
3: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
4: Serio? Nie lejesz wody?
3: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
4: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
3: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
5: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
3: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Promet Optyk Szczerbińscy. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
8: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.
5: Ja się

0: 11 dzień czerwca w kalendarzu, to czwartek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: A w 1962 roku miała miejsce ucieczka z więzienia Alcatraz trzech więźniów. Do dziś nie wiadomo, czy przeżyli. Ta sprawa inspiruje filmowców, a także tych od teorii spiskowych.
0: W 1978 roku podczas piłkarskich mistrzostw świata w Argentynie Alojzy Jargus jako pierwszy polski sędzia główny poprowadził mecz w turnieju tej rangi. Peru-Iran 4-1.
2: Akcja policji o niespotykanej skali. Zatrzymano prawie 2000 osób poszukiwanych. O tym za moment. Będzie też o znakowaniu rowerów. To będą przydatne informacje o tym, jak zabezpieczyć swoje dwa kółka. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
1: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, a przed nami wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. A zaczynamy od fatalnych wiadomości pogodowych i drogowych. W Częstochowie i całym regionie od rana intensywnie pada. Na drogach jest ślisko, do tego jest wietrznie. No i po prostu zimno. Temperatura rośnie dziś wyjątkowo powoli. W tej chwili na termometrach mamy okolice 12, a w najcieplejszym momencie dnia słupek rtęci podskoczy tylko do 16.
19: O tym się mówi w regionie.
2: Nieodpowiedzialnością wykazał się 35-latek w BMW. Świadkowie zauważyli, że między Opojowicami a Masłowicami, to powiat radomszczański, auto jedzie kompletnym zygzakiem, aż w końcu z dużą siłą uderzyło w znak drogowy. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 4 promile alkoholu w organizmie. 35-latek natychmiast stracił prawo jazdy. Za jazdę w stanie kompletnego upojenia grożą mu teraz 3 lata więzienia, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
19: Wiadomości Radia Jura.
2: Sezon rowerowy w pełni, a coraz droższe jednoślady niestety przyciągają uwagę złodziei. Aby skutecznie zabezpieczyć swoje dwa kółka, częstochowscy mundurowi przypominają o prostej i całkowicie bezpłatnej metodzie, jaką jest znakowanie pojazdu. Na czym to polega? O szczegółach mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Miejskiej Komendy Policji.
20: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
2: A policjanci przypominają jednak, że samo znakowanie ramy kodem nie zastąpi fizycznego zabezpieczenia. Na co dzień zawsze warto stosować solidne zapięcia i przypinać rower do trwałych elementów architektury. Warto też zarejestrować swój jednoślad w internetowym Krajowym Rejestrze Rowerowym.
19: Wracamy do sprawy.
2: Mimo deszczowej pogody w ogrodzie i salach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Pułaskiego w Częstochowie było wyjątkowo elektryzująco. Wszystko za sprawą tradycyjnego dnia elektryka, który upłynął pod hasłem energia, elektryczność, ekscytacja. Była to okazja dla uczniów do zaprezentowania technicznych talentów. A co dokładnie działo się przy ulicy Targowej, mówi wicedyrektor szkoły Ewa Teperska.
21: Dzień elektryka nasz to ma taką tradycję, że odbywa się pod hasłem 3E, gdzie 2E, energia, elektryczność, zawsze są stałe, natomiast to trzecie E co roku się zmienia i w tym roku padło na ekscytację. Muszę powiedzieć, że już coraz trudniej, bo coraz mniej tych interesujących wyrazów na literę E nam zostaje. Ekscytację dlatego, że w tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na to, czym się ekscytują młodzi ludzie. Jakie mają pasje, jakie mają zainteresowania, jakie mają hobby, co robią w wolnym czasie i jakby troszkę też chcielibyśmy odkryć właśnie ich talenty i dać możliwość każdemu uczniowi, żeby pokazał się i dał nam się lepiej poznać.
2: Na miejscu królowały roboty, sztuczna inteligencja oraz widowiskowe eksperymenty fizyczno-chemiczne. Relacje wideo i zdjęcia z tego wydarzenia mamy już na naszej stronie.
19: Więcej na radiojura.pl.
2: Polecam też najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, o tym Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
22: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
23: Przez 2 dni w całym kraju działania prowadziło ponad, uwaga, 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w Porannych Faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
24: Dzień dobry.
23: Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
24: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Między innymi Ukrainiec ścigany przez Niemców ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
22: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
23: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
25: UFC Freedom 250.
23: Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie prywatnie jest fanem UFC.
22: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
23: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
22: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
23: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: W Częstochowie wciąż mokro, w ciągu dnia sytuacja powinna się nieco poprawiać, choć patrzę, że parasol potrzebny będzie niemal przez cały dzień. Czasami tylko za chmur po południu wyglądać będzie do nas słońce. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, startujemy z poziomu 1012 hektopaskali, biometr ma się też poprawić do stanu obojętnego, a wiatr z północnego zachodu i zachodu dzisiaj momentami może nam trochę podokuczać, no i obniży odczuwalną temperaturę, a w popołudniu w najcieplejszym momencie dnia stopni 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK. Oferują bramy, drzwi i rolety.

0: to czwartkowy poranek, jest muzyka, jest kaweczka, jest ploteczka.
1: Tak jest, krótki przegląd ze świata show biznesu. Zaczynamy od Klaudii Halejcia, która wzięła ślub, a w oficjalnych rejestrach przedsiębiorców widnieje już jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. To jedyne takie przypieczętowanie w związku z jej długoletnim partnerem i ojcem ich córeczki.
0: A teraz Hollywood. Robert De Niro, 82-letni gwiazdor, pojawia się na rzadkiej publicznej randce ze swoją młodszą o 35 lat partnerką Tiffany Chen. Para od 5 lat trzyma się raczej z dala od błysku fleszy, ale tym razem dała się sfotografować na eleganckiej kolacji w Nowym Jorku.
1: I jeszcze właśnie na temat z rodziny Jolie i Pita. Ich córka Zachera podjęła decyzję o rezygnacji z nazwiska ojca. No to kolejny taki krok w rodzinie, który pokazuje, jak skomplikowane są ich relacje.
0: Hollywood jak zawsze pisze własne scenariusze, a my je przeglądamy. Kolejną porcję wieści, plotek i ploteczek usłyszycie jutro o tej samej porze.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
9: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Poznaj MGS9. Nowego siedmiomiejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Przed nami wyjątkowo deszczowy, pochmurny, no i po prostu zimny czwartek. Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, radzę zabrać ze sobą solidny parasol i ciepłą kurtkę. W tej chwili na naszych radiowych termometrach w rejonie ulicy Ulisona w Częstochowie cały czas notujemy okolice 12. Mam jednak też małe światełko w tunelu. W ciągu dnia czeka nas chwilowa przerwa od intensywnych opadów. Co więcej, około godziny 15 zza chmur może nawet nieśmiało na moment wyjrzeć słońce. Warto wykorzystać ten moment na krótki spacer, bo późno popołudniem czeka nas powtórka z rozrywki i znów pojawią się intensywne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją maksymalnie do 16, ale przez wilgoć temperatura odczuwalna może być znacznie niższa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc mam informację o tym, że dobrze spędzony czas wolny jest ważny.
0: No to słucham, bo to brzmi jak coś lekkiego.
1: No tak, po trudnych chwilach na Roland Garros Iga Świątek na moment odłożyła rakietę i skupiła się na regeneracji.
0: No wiemy, że jest miłośniczką książek, więc pewnie kanapa i ciekawa lektura.
1: Tak obstawiasz? No to jest możliwy scenariusz, ale zrobiła coś, co długo miała na swojej liście marzeń. Poszła na Musical Week w Londynie.
0: Lista marzeń. Oby spełniła wszystkie. Trzymamy kciuki, również za sukcesy sportowe.

0: Reklama.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Promed Optyk Szczerbiejscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
3: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 104 mecze zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii wystąpi aż 48 drużyn.
1: Jak się okazuje, dużo nowości pojawi się podczas tego mundialu, o czym opowiemy wam po 10:00. A o 10:00 zapraszamy wy punktualnie na wiadomości.
2: Narkotyki w puszkach z mandarynkami. Posłuchajcie, jak celnicy wykryli kontrabandę. W wiadomościach za moment zajrzymy też do programu festiwalu imienia Piotra Machalicy. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: sklepu. Biedronka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Dziś czwartek to 11 dzień czerwca, na zegarach 10, czas na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Fatalny bilans minionej doby na drogach naszego województwa. Mundurowi odnotowali aż 164 zdarzenia drogowe, w których ranne zostały 4 osoby. Nieustannie padający deszcz sprawia, że nawierzchnia jest niezwykle śliska. To drastycznie wydłuża drogę hamowania. Policja apeluje o rozwagę, schowanie telefonów komórkowych, dostosowanie prędkości oraz, co kluczowe przy takiej ulewie, o obowiązkowe włączanie świateł mijania.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Częstochowa szykuje się na wielkie kilkudniowe święto kultury z udziałem największych gwiazd polskiej sceny. Od 24 do 28 czerwca w naszym mieście odbędzie się jubileuszowa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, dedykowana w tym roku również Magdzie Umer. O szczegółach przygotowań z Aleksandrą Machalicą rozmawiał Mariusz Osyra.
4: Bardzo nas to cieszy, że ten festiwal jest rozpoznawalny i że staje się taką imprezą ogólnopolską. Zwrot emocji, który przychodzi do nas, te wszystkie maile, wiadomości, smsy, ludzie, którzy podchodzą do nas w trakcie festiwalu i mówią bardzo dziękujemy, czekamy na to cały rok. To nam daje siłę. Kolejny sezon pracy.
5: Przed nami jubileuszowa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, ale też dedykowana pamięci zmarłej niedawno Magdy Umer. Ona cały czas była dobrym duchem tego wydarzenia od samego początku.
4: Tak, Magda była częścią tego festiwalu, częścią tej fundacji. Przyjeżdżała zawsze pierwsza, wyjeżdżała ostatnia, była z nami przez cały festiwal.
3: A na festiwalowych scenach, między innymi w Teatrze Mickiewicza czy Filharmonii, Anna Dymna, Joanna Szczepkowska czy Artur Barciś. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Darmowe wejściówki będą do odbioru od 17 czerwca w kasach teatru.
0: Więcej na radiojura.pl.
3: Zamiast wyrzucać, naprawiaj i oszczędzaj. Częstochowska Fundacja Myśl Zielona rusza z kolejną edycją Mobilnej Akademii Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Akcja ma uświadamiać mieszkańców, jak skutecznie wydłużyć życie codziennych produktów i jak mądrze wykorzystać upcycling. O szczegółach mówi Beata Stala.
6: Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żebyśmy dokonywali świadomych decyzji i świadomych zakupów. Przekonujemy o tym, że lepiej jest naprawiać zamiast wyrzucić. Pokazujemy również, w jaki sposób można dawać drugie życie produktom, czyli upcycling. Nasze pralki, franie, które są zmienione w piękne kwietniki. Te zdjęcia można również zobaczyć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, ale to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób można dać drugie życie elektroodpadom.
3: Ekoedukatorzy przypominają też, że wciąż mamy spore problemy z domową segregacją i często nie wiemy, gdzie wyrzucić na przykład brudne opakowania czy mokry papier. Praktyczne porady i proste ekologiczne nawyki, które przyniosą realne oszczędności dla waszego domowego budżetu, znajdziecie na profilu Fundacji Myśl Zielono.
0: Radio Jura poleca.
3: A na koniec przypominamy melomanom, że choć Filharmonia Częstochowska oficjalnie kończy sezon muzyczny już jutro, to niespełna tydzień później czeka nas wyjątkowy, egzotyczny deser. 18 czerwca w sali koncertowej zabrzmią gorące południowe rytmy w ramach wieczoru Fiesta Brasileira. Naszym symfonikom towarzyszyć będzie Gileno Santana, uznawany za jednego z najwybitniejszych trębaczy na świecie. W programie m.in. legendarna dziewczyna z Ipanemy. Początek koncertu o godzinie 19. I to wszystko ode mnie, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
7: 47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
8: Wartość przemytu to ponad 2 300 000 zł. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
9: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii i zgodnie z deklaracją w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość w każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu. Natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
7: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. To spotkanie za 12 godzin. Oficjalnie rozpocznie mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli, 19 lipca.
8: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
7: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
8: Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Szukam pozytywnych, pogodowych informacji. No i są takie. Już jutro w pełni odpoczniemy od deszczu. Nad Częstochową znowu zrobi się jasno, błękitnie i słonecznie. Parasole na moment chowamy głęboko do szafy. Termometry w piątek pokażą znacznie przyjemniejsze 19 stopni. Weekend, no i jeszcze poniedziałek, przyniosą nam co prawda trochę pogody w kratkę. Pojawi się na zmianę słońce i chmury, ale to tylko przejściowe zawirowania, bo od wtorku ma już być zdecydowanie lepiej. Na początek 21 stopni, a dokładnie za tydzień na naszych termometrach zobaczymy okolice 30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: To czwartkowy poranek, mundial się zaczyna, będzie się działo.
2: O czym trochę w tej godzinie oczywiście opowiemy.
11: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
11: Zapraszamy.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i nawet jeśli nie oglądacie na co dzień meczów, to mamy kilka takich wow informacji z turnieju.
0: Wśród debiutantów m.in. Uzbekistan, Jordania, Wyspy Zielonego Przylądka i Curacao. Przypomnijmy, Polska tam nie zagra.
1: No to dobrze, taką ciekawostkę mamy. Na przykład taką, że FIFA dorzuca technologiczny skok. Zawodnicy mają mieć cyfrowe modele 3D tworzone przez AI, takie wiesz, awatary. Do tego systemy śledzące ruch w czasie rzeczywistym, VAR, który ma analizować spalone i faule z każdej strony, no.
0: A piłka też smart, przepraszam?
1: Z czujnikami współpracującymi z sędziami.
0: No to dobrze, że po boisku będą biegać jeszcze piłkarze w wersji klasycznej. Choć pewnie niektórzy będą mieli swoje podejrzenia.
2: Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
8: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
1: Zaglądamy teraz do Mekanowa. Tam cudu dzisiaj nie ma. Aura w Mekanowie dopasowała się do reszty regionu, jest więc pochmurno, deszczowo, no i chłodno. Jest jednak promyk nadziei. Warto spojrzeć w niebo w okolicach godziny 13, bo właśnie wtedy mogą pojawić się niewielkie, chwilowe przejaśnienia. Jeśli chodzi o temperaturę, słupki rtęci dotrą dziś maksymalnie do 16 stopni. To na szczęście już ostatnie podrygi tej ponurej aury. Jutro będzie znacznie lepiej. W piątek w Mekanowie padać nie powinno. Czeka nas całkiem słoneczny dzień z jedynie przejściowym zachmurzeniem. Termometry poszybują w górę. Słupki rtęci dotrą do bardzo przyjemnych 19 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To jeszcze jedna ciekawostka z rozpoczynającego się dziś mundialu. Już teraz ma on nieoczekiwaną gwiazdę, jak się okazuje.
0: Oficjalnie są trzy maskotki: Bielik, Kłoś i Jaguar.
1: Ale kibice i media pokochali kogoś zupełnie innego. Axolotla, czyli ambystomę meksykańską. No ja przyznaję, musiałam sobie wygooglać, jak wygląda ta ambystoma. No, urocza jest, no ale nie wiem, czy chciałabym pogłaskać.
0: No ale to symbol Meksyku, jednego z gospodarzy turnieju, jednocześnie zwierzę, które w naturze jest dziś na skraju wyginięcia.
1: No my mamy nadzieję, że ta rosnąca popularność jej pomoże, a nie zaszkodzi.
0: No to trzymamy kciuki, a przypominamy, u nas w Polsce mamy dzisiaj Dzień Rysia.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: 11 dzień czerwca to czwartek, przypominamy, kto świętuje. Dziś dzień komornika sądowego, warto przypomnieć. Życzymy spokojnej pracy, życzliwych ludzi i jak najmniej powodów do pukania do czyichś drzwi. A jeśli chodzi o znane osoby, to niezapomniany Dr. House, czyli Hugh Laurie, obchodzi kolejne urodziny.
1: A swoje imieniny świętują Paula, Barnaba, Anastazy, także Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. Wszystkiego dobrego.
2: W wiadomościach Bruksela i finałowe starcie między krajami Unii a Parlamentem Europejskim chodzi o rekompensaty za lotnicze podróże. W wiadomościach także o letniej ofensywie remontowej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i będzie też telefon od naszej słuchaczki w temacie miejskiej zieleni.
3: Reklama. Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.

0: WNG to twój asystent, który podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Już 11 na zegarach, w kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, przed nami wiadomości.
5: Katarzyna Fica, zapraszam. Na północy trwa przebudowa Alei Wyzwolenia. Na południu ekipy pracują na ulicy Bohaterów Katynia. A w tegorocznym harmonogramie aktywności drogowców lokalizacji jest znacznie więcej. Miejski Zarząd Dróg rusza z letnią ofensywą na częstochowskich osiedlach. Przygotowano długą listę zadań w wielu dzielnicach naszego miasta. Od wymiany zniszczonych nawierzchni po nowe chodniki. O szczegółach rzecznik MZD Maciej Hasik.
6: Na Bohaterów Katynia na południu tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace. Finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dybanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej. Też na budowie ulicy Skwerowej jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
5: Drogowcy chcą maksymalnie wykorzystać najbliższe miesiące, by poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych uliczkach. Oby tylko pogoda przestała w końcu krzyżować te plany.
7: Zadzwoń do nas 34-389-8989.
5: A w naszym studiu rozgrzewa się czerwona linia redakcyjna. Otrzymaliśmy właśnie kolejny telefon od naszej słuchaczki, tym razem w temacie miejskich prac zieleniarskich. Posłuchajcie, z jakim problemem się do nas zwraca.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzwonię z Żareckiej. Problem zresztą jest od lat. Niekoszenia traw. Dzwonimy, alarmujemy o skoszenie tych traw. Rodzą się jakieś robaki, no mutanty, chodzą po ścianach. No tragedia. I tylko słyszymy, tak, wiemy. A przecież to są nasze pieniądze. My nic nie chcemy więcej. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.
5: Reagujemy natychmiast i sprawdzamy u źródła. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mamy już konkretne informacje z Centrum Usług Komunalnych, gdzie ruszył nowy harmonogram prac pielęgnacyjnych. Ulicy Żareckiej na tej liście w tym tygodniu co prawda nie ma, ale ekipy z kosiarkami pojawią się m.in. na Fosza Waszyngtona, Sikorskiego, Ludowej, a także w rejonie Makuszyńskiego czy Kiedrzyńskiej. Koszony będzie też Park Lisiniec, Aleja Bohaterów Monte Cassino oraz okolice węzła DK1 przy Jaskrowskiej. O zapomnianej ulicy Żareckiej będziemy Cukowi regularnie przypominać.
7: O tym się mówi w regionie.
5: Jesienna aura za oknem płata nam dzisiaj figla, niestety mocno uderza w weekendowe plany rekreacyjne w regionie. Mamy oficjalny komunikat zaplanowane wstępnie na najbliższą sobotę. Regaty o złotą szeklę Mariny Poraj nie odbędą się w terminie. Przez załamanie pogody organizatorzy zostali zmuszeni do przeniesienia imprezy. O nowej dacie tych prestiżowych zawodów na Zalewie poinformują w najbliższym czasie. To wszystko ode mnie teraz. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
10: Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
9: Katarzyna Szymańska-Burginą.
11: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
10: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
9: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
10: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Hiszpańskie i katalańskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
9: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest Beniamin Kubiak-Piłat.
12: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Katalański dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Avui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Sprawdzamy, jak wyglądają aktualne prognozy dla Częstochowy. W kolejnych godzinach będzie zdecydowanie lepiej niż o poranku. Za chmur mają szansę przebić się nawet niewielkie przejaśnienia. Deszcz na jakiś czas odpuści. Jeśli macie coś do załatwienia na mieście, to idealny moment, bo opady wrócą do nas dopiero wieczorem. W najcieplejszym momencie dnia w Częstochowie odnotujemy maksymalnie 17 stopni. W nocy tylko 8. Ciśnienie stabilizuje się na poziomie 1015 hektopaskali. Biomet jednak wciąż niekorzystny. Jeśli zatem czujecie dzisiaj spadek energii, najlepsze lekarstwo to kubek gorącej kawy lub herbaty, no i dobra muzyka w Radiu Jura.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: To czwartkowe przedpołudnie i Międzynarodowy Dzień Zabawy. To co, w planach jakieś planszówki, kino?
4: A może mecz o 21:00?
16: Rozumiem. Baw się dobrze. Wy także. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek.
4: I Marek Moc.
16: Do jutra.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Dio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
22: Przeglądam pogodowe mapki na weekend. No cóż, aura jeszcze nie do końca chce z nami współpracować. Zarówno sobota, jak i niedziela upłynął nam pod znakiem chmur, z których od czasu do czasu może spaść przelotny deszcz. Na termometrach w Częstochowie również bez szaleństw. W nadchodzący weekend zobaczymy nie więcej niż 20 stopni. Kurtki i parasole wciąż mogą się więc przydać. Jeśli z utęsknieniem czekacie na prawdziwe gorące lato, dobra informacja jest taka, że dokładnie za tydzień o tej porze powinniśmy już narzekać na zbyt duży upał. W najnowszych prognozach długoterminowych widać potężne uderzenie gorąca, a słupki rtęci mają pokazać nawet 31 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515 660 031.
5: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Adam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: W wiadomościach Radia Jura o wakacyjnej korekcie rozkładu jazdy pociągów i odejściu kolejnego zawodnika z Rakowa. A poza tym o kolejnej nocy brutalnych antyimigranckich starci zamieszek na ulicach Belfastu. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, szczegóły już o 12.
1: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
3: On takie biedne, trzeba pomagać.
2: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
4: Cześć, co u ciebie?
5: Bałagan remontowy.
4: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
5: Końcówka serii w outlecie.
4: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
6: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
5: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
6: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: BMW X. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
3: Czwartek, 11 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
4: Kilkanaście osób zatrzymanych w Częstochowie podczas akcji Poszukiwany. Katarzyna Fica, od tego zaczynamy.
5: O tym się mówi w regionie.
4: Policjanci włączyli się do ogólnopolskich działań wymierzonych w osoby ukrywające się przed sądami i prokuratorami. W ciągu 2 dni zatrzymano 14 poszukiwanych. Wśród nich są 2 osoby ścigane listami gończymi oraz 11 osób, wobec których wydano nakazy doprowadzenia do zakładów karnych lub aresztów śledczych. Jedna osoba była poszukiwana w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu. W gronie zatrzymanych znalazł się również jeden obcokrajowiec.
5: Twoje sprawy.
4: Szykują się letnie zmiany na torach. Polskie linie kolejowe wprowadzają wakacyjną korektę rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do końca wakacji.
6: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. Polskie linie kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych. Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
4: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w województwie śląskim, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Prace budowlane trwają m.in. w katowickim węźle kolejowym. Z kolei ku końcowi zmierza modernizacja linii łączącej Pszczynę z Żorami.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
4: Mimo deszczu w ogrodzie i salach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Pułaskiego w Częstochowie było wyjątkowo elektryzująco. Wszystko za sprawą tradycyjnego Dnia Elektryka, który upłynął pod hasłem Energia, Elektryczność, Ekscytacja. To była okazja dla uczniów do zaprezentowania swoich technicznych talentów, od robotów po AI.
7: Co jest w tej menzurce?
8: Woda. Olej jest lżejszy od wody. Wtedy te bąbelki zaczynają opadać. Jest tu dany taki barwnik, w sposób, żeby to ładnie wyglądało. A tutaj daliśmy ocet i sodę odczyszczoną. Powoduje tutaj, że buzuje się jakby. Powstają bąbelki w powietrze. Szybko bardzo jest wypompowana balon.
7: I możemy nadmuchać balon bez wysilania płuc.
8: Tak, dokładnie. Tutaj jest przedstawiony dźwig, parę patyczków. Wszystko się idealnie trzyma i potrafi nawet, uważam, że 5 kg na luzie by to uniósł.
4: O swoich nietuzinkowych wynalazkach i eksperymentach opowiadał nam m.in. czwartoklasista Kacper Wawrzyńczak. Zdjęcia oraz relacje wideo z tego wydarzenia przy ulicy Targowej możecie zobaczyć już na naszej stronie.
5: Sport w Radiu Jura.
4: A na koniec sportowy news z Limanowskiego. Paweł Dawidowicz opuszcza Raków Częstochowia. Wiadomo już oficjalnie, że kontrakt 17-krotnego reprezentanta Polski z częstochowskim klubem nie zostanie przedłużony. Dawidowicz dołączył do czerwono-niebieskich w styczniu tego roku, debiutując w spotkaniu przeciwko Wiśle Płock. Łącznie w barwach Rakowa rozegrał 11 meczów, awansował z drużyną do finału Pucharu Polski. Klub dziękuje Pawłowi Dawidowiczowi za grę, a kibice zastanawiają się, jaki będzie jego kolejny krok. My już wiemy, że w Radiu Jura będą wiadomości. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
9: Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Kasper Wróblewski.
10: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy. pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
11: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
10: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
9: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze Bogdan Fenmorke.
12: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
9: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
13: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
9: Zwraca uwagę major Karol Frankowski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Prognozy mówią, że czwartkowe popołudnie przyniesie zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Na ogół już nie powinno padać. Jeśli gdzieś tam jeszcze, to tylko kilka kropelek. Temperatura maksymalna na poziomie od 15 do 18 stopni, a w Częstochowie czy Kłobucku wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z północnego zachodu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Dzień dobry, trzeci czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie. Czwartek w kalendarzach i najlepsza muzyka na czwartkowe popołudnie. Daria Marks na początek, No Mercy, za chwilę ruszamy.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Shakin' Stevens z dedykacją dla Julki. To jest muzyka wybrana dla ciebie. A my mamy stację czwartek, ostatni przystanek przed weekendem. O tej porze kibice futbolu pewnie myślami są już przy mundialu. Wielbiciele seriali przy kolejnym odcinku, a konsolowi gracze przy następnym levelu ulubionej gry. I jeśli wszyscy korzystają z tego samego telewizora, no to będzie problem. Wojna o pilota dzisiaj gwarantowana. My na szczęście nie mamy tego problemu, bo jednego radia mogą słuchać tysiące. No ja polecam to popołudnie w naszym towarzystwie. Za chwilę dużo muzyki, wcześniej o pogodzie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Przypominam, zmienne zachmurzenie do końca dnia, raczej już bez opadów, na termometrach od 15 do 18 stopni, ale wiatr dmucha nam z północy, to znaczy, że temperaturę odczuwalną obniża o kilka stopni, ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, a biometr w Olsztynie czy Częstochowie nam dzisiaj nie sprzyja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

Kultura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: O, i tak się gra w czwartek po południu. Offenbach, Star Sailor w waszym ulubionym radiu. To jest muzyka wybrana dla ciebie. 11 dzień czerwca w kalendarzach. Dzień zabawy dzisiaj mamy. Mówiliśmy już o tym o poranku. Zatem bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Inne nietypowe święta na dziś to dzień Rysia czy dzień komornika sądowego. No i zgadnijcie, kogo z tej dwójki ludzie nie lubią. Ale również mamy, słuchajcie, dzień bombardowania włóczką. I to jest jedyne bombardowanie, jakie akceptuję. 11 dzień czerwca to także dzień pod hasłem powiedz cześć. No to ja mówię cześć i jeszcze teraz powinni się pojawić Sanach i Sobel z ich cześć, jak się masz? Pamiętacie piosenkę? Kto wie, być może pojawi się już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Za chwilę 13, za chwilę wiadomości, a o 21 start mundialu, wcześniej pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Pewnie Shakira właśnie zaczyna robić ostatnią próbę przed wieczornym show. A my o tej porze mamy dla Was wiadomości.
1: Rozbudowa sieci wodociągowej. W wielu miejscach w naszym regionie nie ma dziś wody w kranach. O tym u nas za moment. No i przeniesiemy się też do Irlandii Północnej. Na ulicach Belfastu nie ustają nocne starcia i brutalne zamieszki antyimigranckie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kamka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
7: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: I to już godzina 13 na zegarach, w to czwartkowe popołudnie, czas na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Mieszkańcy kilku miejscowości w naszym regionie muszą zbroić się dzisiaj w cierpliwość. Z kranów nie płynie ani kropla wody. W Korwinowie na ulicy Okulnej oraz w Częstochowie przy ulicy Mościckiego 28 trwa właśnie rozbudowa sieci wodociągowej. Z kolei w Biskupicach wodociągowcy prowadzą pilne prace konserwacyjne. Tam sucho jest m.in. na ulicach Olsztyńskiej, Kościelnej, Szkolnej czy Chorońskiej. We wszystkich tych miejscach przerwa w dostawie wody potrwa równo do godziny 16. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji przeprasza za te utrudnienia.
18: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Sezon rowerowy w pełni, a coraz droższe i nowocześniejsze jednoślady niestety przyciągają uwagę złodziei. Aby skutecznie zniechęcić przestępców, częstochowska policja przypomina o prostej i całkowicie darmowej metodzie znakowania pojazdów specjalnym, unikalnym kodem. O szczegółach mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
19: Te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie roweru w przypadku jego kradzieży. Jeżeli natomiast widzisz, że ktoś nieznajomy kręci się wokół takiego roweru, być może ma związek z jego kradzieżą. Nie akceptujmy tego typu zachowań i reagujmy zawsze powiadamiając o tym policję.
1: Mundurowi przypominają, że samo oznakowanie ramy to nie wszystko. Na co dzień zawsze warto stosować solidne zapięcia, no i przypinać jednoślad za ramę do trwałych elementów. Policja zachęca też do rejestrowania jednośladów w Krajowym Rejestrze Rowerowym online.
18: Twoje sprawy.
1: Zamiast bezmyślnie wyrzucać, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom. Do takich proekologicznych zachowań zachęca częstochowska fundacja Myśl Zielono, która cyklicznie organizuje mobilną akademię gospodarki obiegu zamkniętego. O tym, jak mądrze dbać o środowisko i własny portfel za sprawą kreatywnego upcyclingu, mówi Beata Stala.
20: Nakłaniamy do ponownego użycia, do tego, żeby dzielić się produktami, żeby przekazywać je komuś innemu, dla którego ta rzecz może być cenna. Poza tym są takie bardzo małe i drobne sytuacje dnia codziennego, które są bardzo ekologiczne, na przykład pranie w niższych temperaturach czy zapełnianie bębna pralki. To powoduje mniejsze zużycie wody i energii. Tak jak mówię, małe, drobne sprawy, które dają duże rezultaty.
1: Ekoedukatorzy przypominają, że wciąż popełniamy mnóstwo błędów podczas domowej segregacji śmieci, myląc rodzaje plastiku czy wyrzucając mokry papier do niebieskich pojemników. Konkretne, praktyczne rozwiązania znajdziecie na warsztatach Fundacji Myśl Zielono.
18: Wiadomości Radia Jura.
1: Na koniec zaproszenie na wyjątkowe, pełne pozytywnej energii wydarzenie. Miasto oraz częstochowski MOSiR zapraszają na kolejną edycję letniej olimpiady sportowej Przełam Bariery z Hutą Częstochowa. Święto Integracji Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się we wtorek, 16 czerwca na Miejskim Stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. W zawodach wezmą udział przedstawiciele 27 placówek i organizacji. Uczestnicy zmierzą się w konkurencjach dostosowanych do ich sprawności ruchowej. Partnerem imprezy jest drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Traugutta, a początek o godzinie 10. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
21: Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po dwóch tygodniach zmarła. Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
22: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny, zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie, grozi mu dożywocie.
21: A teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. Katarzyna Szymańska-Borginą.
23: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
21: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański.
24: Przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy.
2: Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami. Oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele. To ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Czwartkowe popołudnie przynosi zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, niewykluczone gdzieś tam jeszcze opady deszczu, ale przelotne i słabiutkie, uspokajam. 16 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna troszeczkę niższa za sprawą wiatru z kierunków północnych. Jutro poranku w Częstochowie słonecznie, a potem chmury i przelotny deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Za nami godzina 13, to jest czwartkowe popołudnie, 11 dzień czerwca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Teraz tak spokojnie, z nóżki na nóżkę, idealnie do pracy. UB40, Chrissy Hynde, za chwilę też Lady Gaga.
18: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura po południu. Teraz chyba pora obiadowa, przynajmniej dla niektórych. To ja pytam, co tam u was? Pomidorowa czy barszcz? Jeśli barszcz, to nie polecam. Sosnowskiego zwłaszcza. Ostrzega przed nim powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Roślinę wypatrzono w kilku miejscach powiatu kłobuckiego. Specjaliści przypominają, by omijać go szerokim łukiem, a w przypadku kontaktu należy jak najszybciej przemyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca i skontaktować się z lekarzem. Uważajcie na siebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
7: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Paczka Morliny. Duża paczka 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
8: Dzisiaj temperatura maksymalna na poziomie stopni 16, 2 stopnie więcej dają synoptycy na piątek. W sobotę od 17 do 21, w niedzielę temperatura na poziomie stopni 18. Początek nowego tygodnia, co prawda słoneczny, ale w Częstochowie chłodny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę. Teraz pozdrowienia dla tych, którzy wygrali u nas bilety do teatru na Don Kiszota. Rozdawaliśmy je w zamian za ciekawe historyjki. Takie jak te.
1: Przyjadę pójść na Don Kiszota z moim mężem, bo niczym Don Kiszot i Sancho Panza idziemy razem przez świat, razem przez życie, razem z marzeniem.
2: Dzień dobry, zgłaszam się do konkursu o dwa bilety do teatru w Częstochowie. No wydaje mi się, że trochę mam z Don Kiszota, bo mam takie swoje sztywne zasady, ale wyobraźnię mam ogromną razem z moim mężem, dlatego może od 30 lat remontujemy nasz stary dom, bo uważamy, że życie ma inny sens, jak się próbuje czegoś szalonego.
3: Zrobiliśmy wypad z Lechem do Hiszpanii na Costa del Sol. Nie znaliśmy języka hiszpańskiego, a Hiszpanie nie znali angielskiego. Ciągle się kłóciliśmy z tego powodu z Lechem, bo były różne problemy. Idąc ulicą nie wytrzymałam i zaczęłam kląć po polsku, bo się zdenerwowałam i zaczęły lecieć niecenzuralne słowa. Byłam przekonana, że jesteśmy z Polski, tylko my. A tu nagle wstaje facet z ławki i mówi: dzień dobry, rodacy.
0: Gratuluję laureatkom, a Don Kiszot w sobotę i w niedzielę o godzinie 19:00. Poleca Sancho Panza.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
5: Reklama.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
10: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
20: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
19: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
20: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
24: Słuchasz Radia Jura.

0: Kalendarzu czwartek, a skoro tak, to już za chwileczkę rady i porady naszego specjalisty od księgowości. To zupełnie za darmo. Poważnie. Proszę słuchać. Chwilę wcześniej wiadomości. Polecam.
1: W wiadomościach posłuchacie o letniej ofensywie remontowej Miejskiego Zarządu Dróg, a także o nadchodzącym festiwalu imienia Piotra Machalicy w Częstochowie. W dalszej części o tym, dlaczego zmieniły się plany dotyczące przelotu amerykańskich myśliwców F-35 nad Polską. Zapraszam na 14. Katarzyna Fica.
2: 14. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Psia kupa? To już nie problem.
10: Biorę woreczek i sprzątam.
11: Mam psa, mam obowiązki.
10: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
12: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
13: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
12: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
13: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
12: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
13: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
12: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
13: www.cyr-projekt.pl.
14: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
18: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Po reklamie.
0: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Na północy ekipy pracują przy przebudowie Alei Wyzwolenia. Na południu drogowców spotkamy na ulicy Bohaterów Katynia, a to dopiero początek. Miejski Zarząd Dróg rusza z letnią ofensywą na częstokowskich osiedlach. No ile oczywiście kapryśna aura nie pokrzyżuje tych planów. Na liście zadań w wielu dzielnicach znalazła się wymiana zniszczonych nawierzchni oraz budowa bezpiecznych chodników. Jak zapewnia rzecznik MZD Maciej Hasik, celem jest maksymalne wykorzystanie sezonu letniego.
21: W tym letnim okresie spodziewać się będziemy
3: będziemy mogli też prac w drugim etapie ulicy Mstowskiej. Tu mowa o ulicy Ikara. Pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap przebudowy.
1: A zmiany szykują się też w częstochowskich placówkach oświatowych. Miasto rozstrzygnęło kilka ważnych przetargów na remonty szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Nowe oblicze zyskają sale gimnastyczne w 5. Liceum imienia Mickiewicza oraz w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy imienia Rejmonta przy Krakowskiej. Tam pojawią się m.in. energooszczędne LEDy i nowoczesny sprzęt sportowy. Prace obejmą też szkołę podstawową nr 50 przy Starzyńskiego. Z kolei przy podstawówce nr 41 na ulicy Okulnej w ramach budżetu obywatelskiego powstanie zupełnie nowa bieżnia lekkoatletyczna za ponad 260 tysięcy złotych. Wykonawcy mają od 3 do 4 miesięcy na realizację tych zadań.
7: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Częstochowa szykuje się na wielkie święto kultury z udziałem największych gwiazd polskiej sceny. Od 24 do 28 czerwca odbędzie się jubileuszowa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. W tym roku dedykowana jest Magdzie Umer. Na festiwalowych scenach zadebiutują m.in. Anna Dymna i Artur Barciś. O szczegółach mówi Aleksandra Machalica.
20: 4 dni to będzie trudny festiwal. Program oczywiście ułożony był dużo wcześniej. No, zmienił się charakter koncertu galowego, bo cały koncert galowy będzie poświęcony, będzie pamięci Magdy Umer. Nieśmiertelni również będą poświęceni Magdzie i zmieniły się osoby. Będą to osoby, które są związane z Magdą. Między innymi będzie syn Magdy, Franek Przeracki, będzie Agata Tuszyńska, będzie Agata Pasent, będzie Janusz Strobel, Artur Andrus, Janek Wołek. Poprowadzi Alicja Przerazińska, tak jak poprzednio. Prywatnie też była bardzo zaprzyjaźniona z Magdą.
1: Wstęp na wszystkie festiwalowe dni jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będzie można odbierać w kasach Teatru Mickiewicza oraz Miejskiej Galerii Sztuki już od 17 czerwca. Zaproszenia będą do zdobycia również na antenie Radia Jura.
7: Wiadomości Radia Jura.
1: Na koniec muzyczna zapowiedź. Filharmonia Częstochowska oficjalnie kończy sezon artystyczny już jutro, ale niespełna tydzień później melomanów czeka jeszcze wyjątkowy koncertowy deser. 18 czerwca w sali koncertowej zabrzmiał gorące południowe rytmy w ramach wieczoru Fiesta Brasileira. Naszym symfonikom pod batutą Adama Klocka towarzyszyć będzie Gileno Santana, uznawany za jednego z najwybitniejszych trębaczy na świecie. Początek koncertu o godzinie 19. To wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Teraz już w Radiu Jura wiadomości z kraju i ze świata.
21: Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Brenda.
22: Chwila po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. Dokładnie ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
21: Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. Włączymy się z Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
23: No, głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
24: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
23: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
21: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi Paweł Żuchowski.
25: Czy Meksyk jest gotowy na mundial? Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę. kontrolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Ten generał, kto wygra mecz?
2: Meksyk 2-0.
25: Meksyk 2-0. Meksyk 3-1. Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz? Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy, mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Prognozy na czwartkowe popołudnie znamy już na pamięć, za to sprawdzamy, co czeka nas w kolejnych dniach tego tygodnia. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, wzrastające od zachodu do dużego, raczej bez opadów, jedynie lokalnie gdzieś tam kilka kropel deszczu może spaść. Na termometrach w Częstochowie od 16 do 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Minęła godzina 14, kolejny krok w stronę weekendu wykonany. Jak tam wasza praca, jak tam wasza nauka? U nas najlepsza muzyka i do jednego, i do drugiego. Fancy Bolero już teraz. Za chwilę też wpadnie Dawid Podsiadło.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To czwartkowe popołudnie u nas o rzeczach ważnych. Dziś w naszym poradniku podatkowym hasło należyta staranność. O co chodzi? Tłumaczy doradca podatkowy Dariusz Graczyk.
1: Z czym Państwu kojarzy się pojęcie należytej staranności? Mnie jako doradcy podatkowemu istota należytej staranności jest nierozerwalnie związana, kojarzy się nierozerwalnie z podatkiem VAT. Co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT jest takim, bym powiedział, podstawowym prawem każdego podatnika. Może ono jednak zostać nam ograniczone, jeżeli podatnik będzie uczestniczył w transakcji, która jest elementem jakiegoś oszustwa. W takich okolicznościach organ podatkowy może zarówno badać samą transakcję, ale może także skupić się na tym, czy przedsiębiorca, czy podatnik dochował należytej staranności i jak się zachowywał zarówno przed zawarciem tej transakcji, a także w trakcie współpracy.
0: A skąd wiadomo, że należyta staranność została dochowana?
1: Przez ostatnich kilkanaście lat wypracowano komplementarny standard zarówno na poziomie unijnym, czyli tutaj przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej takie standardy wykreował, ale także Ministerstwo Finansów ustaliło takie standardy i to się ładnie nazywa metodyka, ponieważ nie są to przepisy prawa, tylko wskazówki, jak należy się zachowywać, jak należy postępować, żeby organ podatkowy nie mógł, albo żeby przed organem podatkowym pokazać, że nasza transakcja, nasze intencje były poprawne i nie budziły wątpliwości. Ta metodyka opracowana przez Ministerstwo Finansów nie jest niestety żadnym gwarantem, że organ podatkowy czy urząd skarbowy w trakcie kontroli nam nie zakwestionuje danej transakcji, ale z całą pewnością będzie nam nieporównywalnie łatwiej bronić swoich racji, czy to w trakcie postępowania, czy nawet przed sądem, oczywiście wykazując, że myśmy te standardy jednak utrzymali. Co się na te standardy składa? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Wśród standardów jest przede wszystkim weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. Tu mówimy o kryteriach formalnych, czyli przede wszystkim sprawdzamy, co w KRS-ie, co w CIDG, o tym kontrahencie można znaleźć, kto jest reprezentantem, czy firma przypadkiem nie jest świeżo założona, taka, która mogłaby w jakimś stopniu budzić podejrzenia co do wiarygodności transakcyjnej. Sprawdzamy status podatnika VAT. Jeżeli transakcja jest związana z jakimiś koncesjami, na przykład będzie to obrót alkoholem czy paliwami, no z oczywistych powodów sprawdzamy również treść koncesji i zezwoleń. My nie mówimy o zakupach incydentalnych na Allegro, my nie mówimy o zakupach incydentalnych na stacji paliw, my mówimy o transakcjach biznesowych, takich, których wolumen obrotu jest istotny, takich, których częstotliwość jest, powtarzalność jest duża.
0: Tyle o podatkach teraz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze przed godziną 15.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
8: Prognozy na sobotę mówią, że zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i to głównie po południu. Na termometrach od 18 do 20 stopni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny z zachodu. W niedzielę w Częstochowie czy Kłobucku więcej przejaśnień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: to czwartkowe popołudnie wracamy do naszego poradnika podatkowego. Dzisiaj hasło należyta staranność. Czy pierwsze sprawdzenie kontrahenta wystarczy?
1: Jeżeli będziemy chcieli to wszystko zrobić dobrze, tak za każdym razem będziemy się na tym koncentrowali, to faktycznie sparaliżuje nas tutaj potrzeba realizacji tych zadań zgodnie z tymi wytycznymi, na przykład ministerstwa, z tą metodyką. Powinno to być tak naturalne, jak jazda samochodem. Kierowcy, którzy mają doświadczenie, nie zastanawiają się, czy trzeba wcisnąć sprzęgło, czy trzeba zmienić bieg. To się dzieje automatycznie i właśnie takie procedury, takie mechanizmy pracy powinny być też wkomponowane w tą naszą codzienną działalność. Nie powinniśmy specjalnie uruchamiać jakiejś procedury. One powinny codziennie realizować się automatycznie. Przed dokonaniem przelewu sprawdzamy, czy rachunek jest na białej liście. Przed zawarciem pierwszej transakcji, szczególnie takiej istotnej transakcji, kiedy kupujemy towar do dalszej sprzedaży na przykład, sprawdzamy, czy ten kontrahent jest w KRS-ie, jest w CIDG i tak dalej, i tak dalej. Należyta staranność to ocena subiektywna, ale można tą należytą staranność mocno uprawdopodobnić, jej dochowanie, i nawet jeżeli spór z organami podatkowymi będzie dla nas niekorzystny, to ta należyta staranność na poziomie sporu sądowego jest już oceniana właśnie przez pryzmat metodycznego i kompleksowego działania. Zachęcam Państwa do zgłębienia tego tematu, no i życzę jak najmniej sytuacji stresujących z tym związanych i żeby ta należyta staranność była taką codzienną, naturalną cechą prowadzenia działalności.
0: Mówił Dariusz Graczyk, doradca podatkowy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie oczywiście w naszym portalu. Tam też możecie zadać swoje pytanie specjaliście. Mocno polecam.
2: Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Po reklamie.
12: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Czas na kartkę z kalendarza. 11 dzień czerwca. 16 lat temu dokładnie w południowej Afryce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I słuchajcie, nie uwierzycie, no, wtedy też śpiewała Shakira. Wtedy było Waka Waka, a dzisiaj będzie Daj Daj, co podobno oznacza dalej, dalej. No skoro tak, skoro dalej lecimy, no to za chwilę u nas wiadomości, a później wraca muzyka.
1: Będzie szczegółowa kontrola po zwolnieniu wicedyrektora częstochowskiego Mosiru. Miasto uruchamia bezpłatny program badań genetycznych. Od jutra więcej zapłacimy za litr benzyny 95. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Promed Optyk Szczerbiński. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
5: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery! Wundery!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: 15 na zegarach, czwartek w kalendarzach, 11 dzień czerwca, czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Kierowcy wracający z pracy do domów, zachowajcie czujność. Choć aura na moment się uspokoiła, synoptycy ostrzegają, że wieczorem w Częstochowie i regionie znów może intensywnie padać deszcz. Nawierzchnia po porannych ulewach wciąż jest zdradliwa, a kolejne opady drastycznie pogorszą widoczność i wydłużą drogę hamowania. Noga z gazu. Jedźcie ostrożnie.
3: Temat dnia w Radiu Jura.
1: Dyscyplinarne zwolnienie wicedyrektora do spraw marketingu Janusza Danka w częstochowskim Mosirze doczeka się oficjalnej weryfikacji. Urząd Miasta zapowiedział szczegółową, doraźną kontrolę. Małgorzata Kmieciak w tej głośnej sprawie.
20: Janusz Danek, związany od lat z częstochowskim środowiskiem sportowym, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pełnił swoją funkcję od kilku lat. Stracił stanowisko 29 maja. Jak przekazał nam magistrat, oficjalna kontrola wystartuje na początku przyszłego tygodnia, czyli 15 czerwca. Inspektorzy prześwietlą organizację, finansowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem krytych pływalni w latach 2023 do teraz. Działania magistratu to pokłosie dyscyplinarnego zwolnienia pracownika personelu kierowniczego. Władze Częstochowy po otrzymaniu informacji od obu stron wstrzymują się z decyzjami do czasu ogłoszenia wyników zaplanowanej kontroli. Sam rzecznik Urzędu Miasta podkreśla, że do dyrekcji ośrodka należy również ewentualne zgłoszenie wewnętrznych nieprawidłowości organom ścigania. Sprawie będziemy się na pewno przyglądać.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: I zmieniamy temat. Częstochowa uruchamia bezpłatny program badań genetycznych pozwalający na wczesne wykrywanie ryzyka raka piersi i jajnika. Inicjatywa skierowana do kobiet z grupy podwyższonego ryzyka obejmuje kwalifikacje, testy oraz konsultacje specjalistyczne. Badania można wykonać w punktach przy ulicy Sułkowskiego, Brzeźnickiej, Krakowskiej, Wałach Dwarnickiego, Kilińskiego i Łódzkiej. Mimo fatalnej pogody w ogrodzie i salach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Płaskiego gościł tradycyjny Dzień Elektryka, który upłynął pod hasłem Energia, Elektryczność, Ekscytacja. Wydarzenie było dla utalentowanej młodzieży idealną okazją do pokazania swoich nietuzinkowych projektów opartych na sztucznej inteligencji i robotyce. A o szczegółach mówi wicedyrektor szkoły Ewa Teperska.
21: Zaskoczył mnie Mikołaj, uczeń klasy piątej, który prowadzi swój kanał w internecie na YouTube. I jest to chłopiec, który jest po prostu zafiksowany, jeśli chodzi o wynalazczość, motoryzację, autobusy.
22: Szansa, żeby pomagać takim uczniom i rozwijać te ich talenty.
21: Tak, oczywiście. I też myślę, szansa na to, że będziemy mieć na rybek w przyszłości. No bo skoro jest to uczeń, który jest tak mocno zafascynowany samochodami, no to myślę, że na naszym kierunku kierowca mechanik świetnie się odnajdzie. A zatem też poprzez taki konkurs oczywiście promocja szkoły.
1: Jak wyglądał ten pełen pasji dzień przy ulicy Targowej, możecie sprawdzić w naszej relacji na stronie www.radiojura.pl.
3: Sport w Radiu Jura.
1: Na koniec sportowy news z Limanowskiego. Paweł Dawidowicz opuszcza Raków Częstochowa. Wiadomo już oficjalnie, że kontrakt 17-krotnego reprezentanta Polski z klubem nie zostanie przedłużony. Dawidowicz dołączył do czerwono-niebieskich w styczniu tego roku, rozgrywając w naszych barwach łącznie 11 spotkań i awansując z drużyną do finału Pucharu Polski. Klub dziękuje zawodnikowi za grę, a kibice już zastanawiają się, gdzie doświadczony obrońca postawi swój kolejny piłkarski krok. W Radiu Jura ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
23: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą parto streaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Kasper Wróblewski, kto nie głosował za przyjęciem ustawy?
24: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie. I jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
25: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
24: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
23: Zgodnie z oczekiwaniami, sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł. I 98 groszy. Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów, ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szukta opowie o innych laureatach.
2: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zróżnicowane do dużego po małe, na ogół bez opadów, jedynie początkowo lokalnie gdzieś tam może przelotny deszcz się pojawić. O poranku uwaga, wyniki jednocyfrowe od 6 do 9 stopni, wiatr słaby z zachodu, a w ciągu dnia w Częstochowie temperatura wzrośnie do stopni 19.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: I to już po godzinie 15. Nieśmiało przypomnę, że dzisiaj wypada dzień mówienia cześć, a cześć nigdy za wiele, więc raz jeszcze mówię cześć, jak się macie po południu, ale farben muzycznie La Bouche, za chwilę gramy. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: To Radio Jura po południu, a teraz u nas kolejna gra w skojarzenia. Ja mówię wianek, a wy odpowiadacie? Kwiaty, słyszałem, dobrze. Lato, okej. I rekord, no znakomicie, słuchajcie, wszystko pasuje. W kolejny weekend w Konopiskach będą witać lato, a w programie między innymi bicie rekordów kategorii najdłuższy łańcuch zwianków. To będzie jeden z punktów Święta Konopisk, festiwalu światła i wody nad Zalewem Pająk. Start o 11:00, no i na początek od razu pełna moc, czyli turniej siłaczy. Muzyczną gwiazdą będzie zespół Universe, a po nim na scenę przejmie DJ Adamus, czyli będzie zabawa, będzie się działo. Cały program imprezy mamy na radiojura.pl. Proszę sprawdzać.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
5: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
4: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Dziś, a także w niedzielę, chwilami dość silny wiatr w porybach osiągający prędkość powyżej 50 km na godzinę. Proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj pnie się powolutku w górę, ale biometr jest niekorzystny, więc meteopaci w Częstochowie mogą narzekać.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
23: Słuchasz Radia Jura.

Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. Praca za chwilę. Ktoś kiedyś powiedział: najpierw tańcz, myśl później. Taka jest naturalna kolej rzeczy. No i z takiego założenia też pewnie wychodzi Akademia Tańca Antidotum w Częstochowie, która świętuje swoje 5-lecie. No i zaprasza na wspólne celebrowanie, a chętnych do pokazania swoich umiejętności jest tak wielu, że szkoła musiała przygotować 2 spotkania z widzami. To pierwsze już w najbliższą sobotę, 13 czerwca o godzinie 17 w Filharmonii Częstochowskiej. Oczywiście polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515-660-031.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze jeszcze jedna ważna data, bo 11 czerwca w roku 1982 na ekranach kin za oceanem, najpierw potem też u nas, pojawił się film, który bawi, uczy i rozczula do dzisiaj, czyli E.T. Stevena Spielberga. I jeśli ktoś nie lubi na przykład futbolu, to ja polecam w zamian wieczorny seans tego filmu. No i polecam nasze wiadomości, te za chwilę.
1: Dwa przejazdy kolejowe w Częstochowie zamknięte, to oznacza spore utrudnienia na drogach. Posłuchajcie też, czym jest Mobilna Akademia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Litwa obawia się rosyjskich prowokacji, jakie działania obronne chce stosować Wilno. O tym w wiadomościach Radia Jura już o 16. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
8: One takie biedne, trzeba pomagać.
7: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis.

0: BMW X1, bo BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
3: I to już godzina 16, czwartkowe popołudnie. Czas na wiadomości.
4: Kierowcy noga z gazu i uważajcie na drodze. Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości. Choć deszcz póki co odpuścił, synoptycy ostrzegają, że wieczorem w Częstochowie i regionie znów mocno popada nawierzchnia, może być śliska. Pamiętajcie też o potężnych utrudnieniach od PKP. Od wczoraj całkowicie zamknięte dla ruchu są dwa przejazdy kolejowo-drogowe w mieście. Kolejarze prowadzą tam pilną przebudowę i aż do przyszłego wtorku nie przejedziecie przez ulicę Cmentarną oraz ulicę Karłowicza. Szukajcie alternatywnych tras i omijajcie to miejsce.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
4: Częstochowa szykuje się na wielkie święto kultury z udziałem największych gwiazd polskiej sceny. Już od 24 do 28 czerwca odbędzie się jubileuszowa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, dedykowana w tym roku Magdzie Umer. Na festiwalowych scenach m.in. Joanna Szczepkowska czy Anna Dymna. O nowościach przygotowanych także z myślą o młodzieży mówi Aleksandra Machalica.
6: Staraliśmy się zrobić coś, żeby znaleźć też przestrzeń dla młodych ludzi i tu pojawią się dla licealistów bezpłatne warsztaty, które są w czwartek. To jest coś zupełnie nowego w tym roku po raz pierwszy. To będą 4 grupy tak naprawdę młodych ludzi. Warsztaty będą prowadzone przez panią Joannę Skibę, to jest Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, oraz przez Agatę Wierny. To będą bardzo fajne spotkania, bardzo fajne warsztaty. Absolutnie polecamy po młodzieży.
4: Wydarzenia zagoszczą między innymi w Teatrze imienia Mickiewicza oraz Filharmonii. Wstęp na wszystkie festiwalowe dni jest bezpłatny, a darmowe wejściówki można odbierać w kasach teatru od 17 czerwca.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Zamiast wyrzucać, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom. Częstochowska Fundacja Myśl Zielono organizuje mobilną Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego, by uczyć nas mądrego upcyclingu. Jak unikać najczęstszych błędów podczas domowej segregacji śmieci? Wyjaśnia Beata Stala.
7: Zauważyliśmy również, że sama segregacja produktów nie jest tak jasna, jakby nam się wydawało. Żeby produkt mógł być przekazany do recyklingu, musi być odpowiednio posegregowany. I mówię tutaj o takich sytuacjach, jak na przykład paragon nie powinien być wyrzucany do papieru. Lustro nie powinno być wyrzucane do szkła. Oczywiście, jeśli chodzi o brudne słoiki, należy je umyć przed wyrzuceniem do szklanego kontenera. To są bardzo drobne sytuacje, które robią bardzo dużą różnicę.
4: Ważne, aby ekologia spotkała się z codziennością, bo konkretne i praktyczne rozwiązania przekładają się na liczne oszczędności w naszych domowych budżetach.
5: Twoje sprawy.
4: W tematyce ekologii pozostając, Centrum Usług Komunalnych ułatwia nam pozbywanie się kłopotliwych śmieci. W 3 najbliższe czerwcowe soboty po mieście kursować będą mobilne punkty zbierania odpadów problemowych. Bez konieczności wyprawy do Przoku będziecie mogli bezpłatnie oddać m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, stare farby czy chemikalia, pełny harmonogram i miejsca postoju specjalistycznych pojazdów dla każdej dzielnicy znajdziecie na naszej stronie www.radiojura.pl. A w kolejnym serwisie powiemy o bezpłatnym znakowaniu rowerów. To ma skutecznie odstraszać złodziei. Zapraszam na 17. Posłuchajcie także informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
8: Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz, o jakie nowe miejsca chodzi?
9: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem.
10: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych i wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
9: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. zaszczepiony. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
8: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Krzysztof Zasada.
2: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu, czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działanie lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
8: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
2: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miałyby być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
8: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
11: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
12: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
11: Miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Czwarty mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
12: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
11: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, w 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
8: Oby było więcej epokowych bramek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Przed nami weekend z pogodą w kratkę. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie opady deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj deszczu mniej, więcej przejaśnień, ale bez rewelacji na termometrach. W Częstochowie, Olsztynie czy Kłobucku do 20 stopni w sobotę i 16 w niedzielę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Czwartek, 11 dzień czerwca, za nami godzina 16. O tej porze jak zwykle przypominamy listę solenizantów, a tam dzisiaj Paula, Barnaba i Anastazy. Wszystkiego dobrego dla was w prezencie pocztówka dźwiękowa. Już leci Cyndi Lauper, teraz za chwileczkę Doda i Pamiętnik.
5: Radio Jura.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: A w Radio Jura kolejne ważne pytanie teraz. Czy będzie brazylijska samba na mundialu? Eksperci nie widzą Brazylii w gronie faworytów do złota, ale w sporcie wszystko jest możliwe. Ale słuchajcie, ja wiem, gdzie brazylijska samba będzie na pewno. No u nas, w Częstochowie. Przypominam, że 18 czerwca zabrzmią w Filharmonii Częstochowskiej południowe rytmy, to w ramach wieczoru pod hasłem Fiesta Brasileira. Naszym muzykom pod batutą Adama Klocka będzie towarzyszył genialny brazylijsko-portugalski trębacz Gileno Santana. Początek tego egzotycznego, jakby nie było, spotkania o 19:00. Radio Jura poleca.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie zróżnicowane od dużego po mały, na ogół bez opadów. Przypomnę, gdzieś tam jednak początkowo może troszeczkę pokropić. Jutro o poranku zimno, od 6 do 9 stopni. Proszę pamiętać o tym, by ubrać się na cebulkę. W Częstochowie wiatr słaby z zachodu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, dokładnie za 4 godziny z hakiem, pierwszy mecz Mundialu 2026 i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Od razu zaznaczam, że to będą dziwne mistrzostwa, bo dostosowane do amerykańskich wymogów. To znaczy obowiązkowe przerwy na nawodnienie po 20 minucie każdej z połów. Nawet jeśli będzie padać. Piłkarze będą pić, a my w tym czasie zobaczymy oczywiście blok reklamowy w telewizji. Fajnie, co? Wisienką na torcie ma być godzinny show w przerwie meczu finałowego. Poważnie. Pewnie w wypadku karnych reklamy będziemy oglądać po każdym strzelonym golu. Oby nie. Wychodzi na to, że to będzie taki prawdziwy test, który oddzieli fanów piłki nożnej od przypadkowych kibiców.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kamka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Promed Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
7: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę godzina 17, no to teraz kierunek dom, wojna o pilota, ciekawe kto wygra. Jeśli ja, to będę oglądał mecz Meksyk-RPA, a później o 4 nad ranem zdaje się Korea Południowa-Czechy. Wam też polecam, a my słyszymy się jutro w samo południe. Mariusz Ryszka, dziękuję za dziś, do jutra, pa pa.
1: W wiadomościach Radia Jura o 17:00 kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 koło Radomska. Sezon rowerowy, sezon na kradzieże jednośladów. Czy to tylko groźby? Donald Trump z kolejnymi zapowiedziami wobec Iranu. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Płatności od sklepu Biedronka. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
2: No i właśnie minęła 17, czas na najnowsze wiadomości. Zaczynamy od regionu.
3: Anna Kruszewska. Trzy samochody zderzyły się na autostradzie A1 koło Radomska. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek.
4: Dzieje się na drogach.
3: Mimo kapryśnej aury, Miejski Zarząd Dróg przygotował długą listę zadań na najbliższe miesiące. Na północy trwa przebudowa Alei Wyzwolenia, na południu ekipy pracują na ulicy Bohaterów Katynia, a w planach jest znacznie więcej osiedlowych lokalizacji. Prace obejmą zarówno dużo inwestycji, jak i mniejsze lokalne remonty, wymianę nawierzchni czy budowę chodników. O szczegółach mówi rzecznik MZD Maciej Hasik.
5: Bohaterów Katynia na południu, tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzone prace. Finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dybanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej. Też na budowie ulicy Skwerowej jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
3: Drogowcy zapowiadają, że chcą maksymalnie wykorzystać najbliższe tygodnie, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach w wielu dzielnicach Częstochowy.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Sezon rowerowy mamy w pełni, ale niestety coraz lepsze i częstsze kosztowne rowery przyciągają uwagę złodziei. Aby nie stracić swojego jednośladu, mundurowi przypominają o prostej i całkowicie bezpłatnej metodzie, jaką jest znakowanie pojazdu. Na czym dokładnie polega ta akcja? O tym podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
6: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
3: Samo naniesienie unikalnego kodu na ramę nie zastąpi fizycznego zabezpieczenia. Na co dzień zawsze warto stosować solidne zapięcia i przypinać rower do trwałych elementów architektury. Warto też dodać swój jednoślad do internetowego Krajowego Rejestru Rowerowego.
0: O tym się mówi w regionie.
3: Jesienna aura za oknem, płata nam dzisiaj figla i niestety mocno uderza w weekendowe plany rekreacyjne w regionie. Mamy oficjalny komunikat zaplanowane wstępnie na najbliższą sobotę. Regaty o złotą szeklę Mariny Poraj nie odbędą się w terminie. Przez załamanie pogody organizatorzy zostali zmuszeni do przeniesienia imprezy. O nowej dacie tych prestiżowych zawodów na zalewie poinformują w najbliższym czasie. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz poinformuje Bogdan Zalewski.
7: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
8: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
7: Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry,
7: Kasiu. Hasło?
4: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
9: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Awinionie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
4: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczny i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja Opery Wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego 3 Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Północ województwa śląskiego na razie jeszcze ciągle pod ciemnymi chmurami z przelotnymi opadami deszczu. Nieco więcej przejaśnień może pojawić się nad ranem, ale w ciągu dnia znów przybędą chmury, z których będzie padał deszcz. Przed nami dosyć chłodna noc, temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia maksymalnie może to być 18 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: No i właśnie nastąpił ten moment, kiedy mówimy, otwieramy program po godzinach. To jest czwartek, 11 czerwca. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy. I właśnie takiej życzy Wam Łukasz Tymków, który melduje się teraz przed mikrofonem.

0: Czasem sięgamy po różne wydarzenia z historii. No i dzisiaj właśnie mijają 64 lata od słynnej próby ucieczki ze słynnego więzienia Alcatraz, z którego właściwie nie było takiej możliwości. No i kiedy o tym mówię, to mam nadzieję, że dzisiaj nie macie aż tak ciężko, żeby opuścić miejsce pracy i podążać w stronę domu. A żeby złapać odpowiedni klimat, już za chwilę Ina i Daddy Yankee.
1: Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
7: To nic przyjemnego wdepnąć psią kupę.
8: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
6: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
1: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUVa o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Jak już Mariusz informował nieco wcześniej na naszej antenie, startuje Mundial. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się bez udziału Polaków, no i bez udziału Dariusza Szpakowskiego, który nie będzie komentował meczów w ramach Mundialu. Mniejsze o pana Dariusza, ja cieszę się w sumie, że nasza reprezentacja w tym roku nie będzie zmuszała nas do stosowania wyższej matematyki, no i oczywiście oglądania meczu otwarcia, meczu o wszystko, a potem o honor. Czyli krótko mówiąc, ze względu na piłkę nożną w tym roku raczej nadciśnienie nam nie grozi. Mało tego, zaproponuję wam chwilę muzycznego relaksu, więc już za moment Marcel Romanow. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Mówiłem wam, że dzięki temu, że nie występujemy na mundialu, nie trzeba będzie stosować wyższej matematyki, a matematyka powinna kojarzyć się z arkuszem kalkulacyjnym i tutaj Polacy mają naprawdę sporo osiągnięcia. O tym nieco więcej będziemy mówili po 18:00 i zostając w klimacie związanym z liczbami, powiem wam też o tym, że zero jest bardzo ważne, a zwłaszcza jego ustawienie. A już za chwilę wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. OBI w Centrum Handlowym M1.
8: Zrobisz to z OBI.
9: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Po reklamie.
2: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła 18. Zaczynamy wiadomości.
3: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
4: Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
3: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
4: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
3: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
4: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
3: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
4: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał Paweł Żuchowski.
6: Na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
7: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
6: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
7: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
6: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
7: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
3: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21.
4: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13. Ubrany w tatarski strój.
3: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
4: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
3: Od kupców domaga się haraczu.
4: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
8: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No, trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: W północnej części województwa śląskiego wieczorem i w nocy zacznie się przejaśniać. Niebo chwilami będzie nawet pogodne, ale noc będzie należała do chłodnych. Nad ranem termometry wskazywać będą zaledwie 8 stopni Celsjusza. Przed południem sporo słońca, choć możliwy będzie przelotny deszcz, dużo więcej chmur i również przelotne opady po południu. Synoptycy przewidują, że jutro już będzie nieco cieplej. Termometry mogą wskazać 19 w Częstochowie czy 20 w Lublińcu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Czwartek, 11 czerwca, no i to jest dobra wiadomość, bo przecież jesteśmy już po godzinach, a to oznacza, że jutro piątek i wystartuje kolejny weekend. Poza tą dobrą wiadomością będzie też sporo dobrej muzyki. Łukasz Tymków, zapraszam.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Jura.

0: No to bierzemy się teraz za matematykę, a dokładniej za arkusz kalkulacyjny, czyli popularny Excel. Jak się okazuje, Polacy są całkiem dobrzy w te klocki, bo w światowych zawodach, które zazwyczaj pod koniec roku mają miejsce, zdobywamy regularnie czołowe miejsca. Kilka lat temu nasza rodaczka menedżerka zajęła 4. miejsce, a w 2024 3. i brązowy medal w tej dziedzinie zdobył Jakub Pomykalski. I tu całkiem dobrze będzie pasowało angielskie słowo excellent, czyli wspaniale.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: kto słuchał wczoraj, to pewnie pamięta, że mówiłem o tymczasowej pracy w roli kowboja. Pojawia się coraz więcej tego typu ogłoszeń. Sprawą pracy wakacyjnej i tymczasowej zajmują się również bardzo poważne portale związane z ekonomią. I w jednym z nich natknąłem się na tytuł Poszukiwani pracownicy sezonowi, stawki z kilkoma zerami. No i tutaj powiem wam, że bardzo ważne, żeby te zera były po prawej za cyfrą większą niż 1, no i po kropce, a nie po przecinku. A u nas po przecinku reklamowym pojawi się wielki hit lat 90. w nowej wersji.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: pogoda na weekend. To będzie jeden z tematów po 19. No i skoro mowa o weekendzie, to w pewnym sensie będę wam chciał pomóc w wyborze tego, co na grilla. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Przed nami kolejne wiadomości. To jeszcze tylko poinformuję, że właśnie minęła 19.
13: Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
14: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
13: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
14: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
15: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
14: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
13: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
16: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek już zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki powiedzmy córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
17: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy. pracownicy z Bielszowi.
16: To by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
14: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
13: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
14: Po emocjonującej końcówce niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
13: W drugim meczu Ligi Narodów, przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
14: A jutro zmierzą się z Japończykami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Najbliższa doba w Częstochowie i w okolicach upłynie pod znakiem pogody w kratkę. Trochę przejaśnień, trochę chmur i trochę przelotnych opadów. Rzecz jasna deszczu. Jutro maksymalnie 19 stopni Celsjusza, natomiast w sobotę, jeśli ktoś będzie szukał słońca, albo przynajmniej chwil za słońcem, to powinien udać się gdzieś bliżej Zawiercia, gdzie takowe przejaśnienia są przewidywane. Częstochowa, Lubliniec, Kłobuck to niestety będą miejsca, gdzie raczej nie będziemy mogli liczyć na słońce. W sobotę za to dosyć ciepło, od 20 w Częstochowie do 21 w Lublińcu. Niedziela to niestety dalsze pogorszenie pogody, aura deszczowa i nieco chłodniej, od 17 w Zawierciu do 18 w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Słuchajcie programu po godzinach. Mamy 11 czerwca. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj też są imieniny Anastazego, Barnaby, Pauli oraz Feliksa. No to wszystkiego najlepszego ode mnie, również tym, którzy dziś się urodzili. No to może coś w prezencie ode mnie, czyli Łukasza Tymków, który jest z wami do 21.
1: Radio Jury.

Obiecywałem, że pomogę wam w wyborze czegoś na grilla, bo zbliża się weekend. Nie wiem, jak to się dzieje, ale znany serwis społecznościowy podsuwa mi dzisiaj propozycję w stylu, jak wybrać kiełbasę.

0: Wybrać odpowiadam taką, jak lubicie. No i na szczęście w kwestii muzyki u nas macie pełen komfort, bo ona jest u nas jaka?
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kamka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Weekend za pasem, wakacje się zbliżają, to taki naturalny czas, kiedy lubimy podróżować. I był sobie taki pan, który lubił podróżować i to bardzo daleko i nie do końca wiedział gdzie. I nazywał się James Cook. I w 1770 roku, dokładnie 11 czerwca, dopłynął do Wielkiej Rafy Koralowej. No i ponoć dzięki temu udało się potem królowi Karolowi kupić królowej Karolinie korale koloru koralowego. A u nas za chwilę prawdziwa perła muzyczna, Vanessa Paradis.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Pamiętacie ulicę Sazamkową? Tam zawsze na końcu odcinka jakaś literka sponsorowała dany odcinek. Oczywiście nie finansowo, tylko tak sobie mówili. No to następną godzinę będzie sponsorowało pewne zwierzątko futerkowe. O kogo chodzi? Zostańcie z nami.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Po reklamie.
0: W czwartkowy wieczór minęła 20. Czas na wiadomości.
7: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
8: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
7: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
8: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
9: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
8: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
7: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
10: Międzynarodowy Zespół Naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
8: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
10: Ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we wszechświecie w oparciu o jasność tzw. supernowych typu 1a jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
7: Meksyk przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
8: W Mexico City jest Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
11: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
12: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13:00, tak w Polsce o 21:00, no, żeby wszyscy mogli oglądać. Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
11: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, o, przygotowani do kibicowania.
12: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji i no i trzymamy kciuki za Meksyk.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: W północnej części województwa śląskiego wieczorem i w nocy zacznie się przejaśniać niebo, chwilami będzie nawet pogodne, ale noc będzie należała do chłodnych. Nad ranem termometry wskazywać będą zaledwie 8 stopni Celsjusza. Przed południem sporo słońca, choć możliwy będzie przelotny deszcz, dużo więcej chmur i również przelotne opady po południu. Synoptycy przewidują, że jutro już będzie nieco cieplej. Termometry mogą wskazać 19 w Częstochowie czy 20 w Lublińcu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Przed wiadomościami mówiłem o pewnym zwierzątku futerkowym. Ta zagadka rozwiąże się już niedługo. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że mamy czwartkowy wieczór 11 czerwca, a w programie Po godzinach jest z wami Łukasz Tymków.

0: Było w znanym wierszyku, proszę państwa, oto miś. Ale my bierzemy na warsztat dzisiejsze święto nietypowe, czyli Dzień Rysia. Międzynarodowy Dzień Rysia, dodajmy. Ma nam dać raz do roku szczególną możliwość, żeby nagłośnić problem tego gatunku, który pomimo tego, że jest ściśle chroniony przez wiele lat, wciąż nie jest w stanie odbudować pożądanej liczebności. Natomiast bez względu na to, czy ktoś wspiera przyrodników, czy nie, no to w tym dniu jakoś tak od razu przypomina się słynne zdanie, że wszystkie ryśki to fajne chłopy. A u nas już za chwilę artysta o pseudonimie Dziki, gdyby tłumaczyć go z angielskiego, czyli Savage, czyli tak naprawdę Roberto Zanetti. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Po reklamie.

0: Paliwo, wiadomo, nie zatanie. No i jeszcze ten ślad węglowy, więc być może będzie rewolucja w lotnictwie, bo jedna z firm już skonstruowała prototyp elektrycznego samolotu. Maszyna ma mieć zasięg 800 km na jednym ładowaniu i będzie mogła lecieć z prędkością 400 km na godzinę z 9 osobami na pokładzie. Także za kilka lat, kto wie, może polecimy na wakacje samolotem na baterię. Gdyby ktoś chciał naładować te życiowe, no to zaraz w tym pomożemy. Pojawi się u nas Andy Dust i słynna Zokaria.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Na sekundkę cofniemy się o 26 lat, bo w 2000 roku, 11 czerwca, na rynku głównym w Krakowie 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki i tym samym ustanowili rekord Guinnessa. Jesteśmy już prawie 9 godzin po hejnale, a to oznacza, że po 21 całe mnóstwo informacji, które są bardzo ważne i dotyczą naszego regionu. Przed wami wieczór reporterów i dziennikarzy, a ja dziękuję za uwagę. Łukasz Tymków, do jutra.
1: Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 11 czerwca, czas na wiadomości.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
6: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca. Piłkarze gotowi.
5: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiri Dai Dai.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
6: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
5: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
6: Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna.
5: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
6: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
5: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
6: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
5: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
6: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotykają. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
5: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
19: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Noc w Częstochowie będzie pogodna z niewielkim zachmurzeniem i suchym powietrzem. Temperatura spadnie do około 11 stopni, a wiatr będzie słaby północny. Jutro w Częstochowie dominować będzie słońce z lekkim zachmurzeniem w drugiej części dnia. Temperatura wzrośnie do około 24 stopni Celsjusza, a wiatr pozostanie słaby.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Czwartek po 21 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22.

0: mieszkańcy Lublińca i okolic głośno mówią nie dla rządowych planów drogowych. W sieci ruszyła oficjalna petycja sprzeciwiająca się budowie wariantu D trasy ekspresowej S11. Czego dotyczy ten sprzeciw, sprawdzał Mariusz Osyra.
1: Autorzy protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Lublinieck.pl alarmują, że ten konkretny przebieg drogi przyniesie nieodwracalne negatywne skutki dla regionu. Ich zdaniem inwestycja drastycznie zwiększy hałas, zanieczyści powietrze oraz zniszczy unikatowy park miejsko-leśny. Dodatkowo odcięcie obecnej obwodnicy miasta grozi komunikacyjnym chaosem w samym centrum Lublińca i drogowy paraliż zamiast rozwiązań, które ułatwić powinny poruszanie się po mieście. Protestujący wskazują też na brak rzetelnych konsultacji społecznych i żądają natychmiastowego wycofania tego wariantu z planów i przygotowań inwestycji. Szczegóły oraz formularz poparcia można znaleźć w internecie.
2: Radio Jura.
3: Check it out.

0: niedzielę 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To data szczególna, bo przypada tuż przed wakacjami, kiedy w szpitalach i bankach krwi tradycyjnie zaczyna brakować tego najcenniejszego leku. Choć w ubiegłym roku na oddanie krwi zdecydowało się ponad 650 tysięcy Polaków, zapotrzebowanie stale rośnie. Regionalne centra krwiodawstwa czekają na dawców. W Częstochowie o liczne i powtarzające się akcje dba m.in. Częstochowski Legion, klub honorowych dawców krwi.
1: Największy ich plus to jest to, że one się odbywają w takich miejscach, że są widoczne. Nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego, ile osób w tym czasie o tym usłyszało. Natomiast ja podczas tylu lat działalności sam spotkałem się z tym, że w końcu się ktoś odzywa: Piotrek, bo wiesz co, bo ja widzę, że coś tam działacie, że ta krew się leje. Ja też bym przyszedł, tylko powiedz, kiedy przyjść? Czy jak to się odbywa?

0: A czy pomóż w jakiś sposób? Pierwszy cel, żeby to właśnie się niosło, tak? Żeby ludzie uzyskiwali świadomość. Bo ja sam patrząc na to, jak moja przygoda się zaczęła, nie miałem tej wiedzy. W szkole wtedy też nie edukowano na ten temat.
1: Mówił dla Radia Jura Piotr Gajda, honorowy krwiodawca i inicjator częstochowskich zbiórek. Eksperci przypominają, że jedna pobrana jednostka krwi może uratować życie nawet 3 osobom. Warto pamiętać o tym właśnie teraz i podzielić się życiem przed letnim wypoczynkiem.
0: Największy ich plus to jest to, że one się odbywają w takich miejscach, że są widoczne. Nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego, ile osób w tym czasie o tym usłyszało. Natomiast ja podczas tylu lat działalności sam spotkałem się z tym, że w końcu się ktoś odzywa: Piotrek, bo wiesz co, bo ja widzę, że coś tam działacie, że ta krew się leje. Ja też bym przyszedł, tylko powiedz, kiedy przyjść? Czy jak to się odbywa? Czy pomóż w jakiś sposób? Pierwszy cel, żeby to właśnie się niosło, tak? Żeby ludzie uzyskiwali świadomość. Bo ja sam patrząc na to, jak moja przygoda się zaczęła, nie miałem tej wiedzy. W szkole wtedy też nie edukowano na ten temat.
1: W sobotę 13 czerwca z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa biegacze i spacerowicze połączą siły, by promować oddawanie krwi oraz szpiku. Las Aniołowski w Częstochowie ugości wyjątkowy Krewki Parkrun. Start zaplanowano przy promenadzie Niemena o godzinie 8:30.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Akademia Tańca Antidotum w Częstochowie świętuje swoje 5-lecie i z tej okazji przygotowała 2 jubileuszowe spektakle. Ze względu na bardzo dużą liczbę wykonawców, szkoła prowadzona przez Katarzynę Kalatę prezentuje 2 zupełnie różne programy. Najbliższy występ, będący podsumowaniem całorocznej pracy wszystkich tancerzy, odbędzie się w sobotę 13 czerwca.
1: Pierwszy spektakl, mój autorski, powstał w 2015 roku, kiedy jeszcze byłyśmy zespołem działającym pod Miejskim Domem Kultury. Tam tworzyłam spektakle przez 5 lat. Większość spektakli, które były prezentowane, historie te spotykały się i spotykają się do dziś z bardzo pozytywnym odbiorem. Staram się pisać spektakle, w których biorą udział dzieci, natomiast żeby były też elementy trafiające do osób dorosłych. Często są zrozumiane przez osoby dorosłe zupełnie inaczej niż przez dzieci.
0: O swojej twórczości oraz planach mówiła w Radiu Jura Katarzyna Kalata, choreograf i pedagog z Częstochowskiej Akademii Tańca Antidotum.
1: Staram się wypośrodkować, żeby te spektakle były dla szerokiej publiczności, nie tylko dla najmłodszych, ale żeby ci starsi też się dobrze bawili podczas naszych spektakli. Ile będę miała siły, to z tego nie zrezygnuję. Już 13 czerwca mamy premierę w Filharmonii Częstochowskiej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, więc chciałabym bardzo rozszerzyć swoją działalność dla tancerzy już zaawansowanych, dla tancerzy dorosłych, którzy mogą w naszej Częstochowie też się rozwijać i znaleźć miejsce dla siebie.
0: To finałowe wydarzenie w ramach jubileuszu 5-lecia rozpocznie się o godzinie 17. Warto zajrzeć w sobotę do Filharmonii Częstochowskiej.

0: sportowa rywalizacja bez barier powróci na miejski stadion lekkoatletyczny w Częstochowie już we wtorek 16 czerwca. Wtedy wystartuje kolejna edycja letniej olimpiady Przełam bariery z Hutą Częstochowa. To wyjątkowe święto integracji, które od godziny 10 zgromadzi reprezentantów aż 27 placówek z całego regionu. Zawodnicy zmierzą się w konkurencjach dostosowanych do różnych poziomów sprawności, udowadniając, że w sporcie nie ma ograniczeń dla tych, którzy chcą być aktywni. Wydarzenie przy ulicy Dąbrowskiego wspierają lokalne szkoły, w tym młodzież z Liceum Traugutta. Do kibicowania zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: sobotę 13 czerwca Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica zaprasza na kolejną edycję spotkań, warsztatów i oprowadzania przez dawnych pracowników. Co dokładnie zaplanowano, wyjaśnia Małgorzata Szczęsna, kierownik działu historii Muzeum Częstochowskiego.
1: Działania plastyczne inspirowane dziedzictwem przemysłowym regionu częstochowskiego. Uczestnicy będą mogli się wcielić w postać górnika, tworząc własne sylwetki w górniczych strojach przy pomocy wielkich brytów kartonowych. Będą wspólnie malować wnętrze kopalni, tworzyć wieżę wyciągową, jak i również tworzyć elementy godła górniczego, wagoniki przewożące rudy żelaza. A dla dorosłych przygotowaliśmy warsztaty linorytu, podczas których powstaną autorskie grafiki inspirowane symboliką górniczą.
0: Od godziny 12 do 18 podziemne korytarze zmienią się w wielką strefę rodzinnych wyzwań. W programie znalazły się interaktywne zabawy oraz kreatywne warsztaty, które pozwolą najmłodszym wczuć się w górniczą rolę.
1: W aktywny i angażujący sposób przybliżą sobie realia pracy w kopalni, pracy górnika. Będzie to zabawa polegająca na tym, że trzeba będzie zebrać 4 pieczątki i trzeba będzie wziąć udział w takich zadaniach jak smyczenie kibla, czy wydobywanie przy pomocy szpicaka rudy żelaza ze skrzyni, jak również zwiedzanie z górnikami kopalni w stałej ekspozycji Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i zwiedzenie wystawy Rudziarze, przygotowanej przez fotografa Krzysztofa Pierzgalskiego.
0: Prawdziwą atrakcją będzie możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikami seniorami, którzy w galowych mundurach górniczych opowiedzą o realiach pracy pod ziemią.
1: Tą atrakcję przeznaczyliśmy w godzinach od 12 do 15 ze względu na to, że osobami, które będą oprowadzać, przewodnikami tej podróży w czasie, będą emerytowani górnicy pod, właściwie można powiedzieć, nieocenionym przewodnictwem pana Pawła Kopydłowskiego, emerytowanego inżyniera górnika, który wraz z kolegami, również górnikami, będzie oprowadzał zainteresowanych, co godzinę będzie wejście.
0: Mówiła Małgorzata Szczęsna z Muzeum Częstochowskiego. Dodajmy, że wystawę fotografii Krzysztofa Pierzgalskiego będzie można obejrzeć w pawilonie wystawowym w Parku Staszica. Wstęp jest bezpłatny.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Anna Kruszewska. Podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Częstochowska policja podsumowała ogólnopolską akcję Poszukiwane. W ciągu 2 dni mundurowi zatrzymali 14 osób, które ukrywały się przed organami ścigania. Wśród zatrzymanych są 2 osoby poszukiwane listem gończym, a 11 kolejnych to osoby, wobec których sądy wydały nakazy doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Jedna osoba była poszukiwana jedynie w celu ustalenia miejsca pobytu. Wśród zatrzymanych znalazł się także jeden obcokrajowiec. Policjanci podkreślają, że wielu poszukiwanych często zmienia miejsca pobytu, unika kontaktu z bliskimi, a nawet podszywa się pod inne osoby. Mimo to nikt nie może czuć się bezkarnie. Ruszyły zapisy, dlatego już teraz zaznaczcie w kalendarzu datę na koniec wakacji. 30 sierpnia przymierzamy się do kolejnej edycji imprezy sportowo-historycznej niedaleko Częstochowy. W przygotowaniu jest 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą. Do uczestnictwa zachęca pomysłodawca imprezy Michał Zaremski, który zdradza też tegoroczne nowości.
1: W 8. edycji po staremu, bo wszystko nam się sprawdza i uczestnicy są zadowoleni, dlatego standardowo 10 kilometrów, biegi dziecięce na dystansach 200, 400 i 800 metrów oraz bieg strażaka, czyli ten na 998 metrów. W tym roku przenosimy go po biegu głównym, bo wiele osób podpowiadało, że jest niezwykle widowiskowy i warto byłoby go właśnie po biegu głównym poprowadzić. I nowość w tym roku, czyli kategoria służb mundurowych. Robimy odrębną klasyfikację, czyli najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w kategorii służb mundurowych, więc zapraszamy.
0: Służby mundurowe będą startować na trasie głównego biegu na dystansie 10 km. Mundurowa odsłona rocznicowego biegu historycznego ma szansę zostać na stałe w programie imprezy.
1: Jeśli to nam się w tym roku przyjmie, mam nadzieję i wierzę, że tak, to w przyszłym roku zrobimy rozszerzoną kategorię już mundurowych, czyli pełne podium. W tym roku najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna mundurowych. Strażacy, wotowcy, żołnierze, policjanci, służba ochrony kolei, straż miejska, nawet CBA zapraszamy do Miny Miedźno w Mokrej pod Częstochową, także śmiało przybywajcie, startujcie i korzystajcie tak naprawdę z aktywności ruchowej, która jest bawienna dla naszego zdrowia.
0: Na niemal 3 miesiące przed zaplanowanym startem warto zapisywać się i rezerwować udział w biegu. Zrobimy to online.
1: Zapisy już ruszyły, także można wchodzić na stronę Atelier Sportu, bądź wpisywać w Google, tam wszystko macie, zapisujecie się, wybieracie oczywiście pamiątkową koszulkę, zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Jak co roku, po raz 8 gmina Miedźno wraz z Jest Lepiej działamy razem od 8 lat. Jesteśmy zadowoleni, co najważniejsze, zadowoleni są nasi uczestnicy, a mieszkańcy gminy Miedźno i Mokrej nie wyobrażają sobie, żeby tego biegu miało zabraknąć, także bardzo się cieszę jako organizator. No i zapraszamy całymi rodzinami.
0: Zapraszał Michał Zaremski. 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno odbędzie się 30 sierpnia. Imprezę jak zwykle poleca Radio Jura. Zamiast wyrzucaj, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom. Zachęca do tego częstochowska fundacja Myśl Zielono. Cyklicznie organizuje mobilną Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przy tym edukuje i uświadamia, jak skutecznie wydłużyć życie codziennych produktów. Pomysłodawcy tych ekodziałań zachęcają nas wszystkich do kreatywnego upcyclingu.
2: Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żebyśmy dokonywali świadomych decyzji i świadomych zakupów. Przekonujemy o tym, że lepiej jest naprawiać zamiast wyrzucić. Pokazujemy również, w jaki sposób można dawać drugie życie produktom, czyli upcycling. Nasze pralki, franie, które są zmienione w piękne kwietniki. Te zdjęcia można również zobaczyć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, ale to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób można dać drugie życie elektroodpadom.
0: Wyjaśnia Beata Stala z Fundacji Myśl Zielono. W prosty sposób połączymy ekologiczne nawyki z realnymi oszczędnościami dla domowego budżetu, podkreśla rozmówczyni Radia Jura.
2: Nakłaniamy do ponownego użycia, do tego, żeby dzielić się produktami, żeby przekazywać je komuś innemu, dla którego ta rzecz może być cenna. Poza tym są takie bardzo małe i drobne sytuacje dnia codziennego, które są bardzo ekologiczne, na przykład pranie w niższych temperaturach czy zapełnianie bębna pralki. To powoduje mniejsze zużycie wody i energii. Tak jak mówię, małe, drobne sprawy, które dają duże rezultaty.
0: Warto też dowiedzieć, dowiedzieć się, jak unikać najczęstszych błędów podczas domowej segregacji odpadów, mamy ciągle z tym problem. Nie wiemy, co jest plastikiem, a co szkłem, albo gdzie wyrzucić brudne opakowania czy mokry papier.
2: Zauważyliśmy również, że sama segregacja produktów nie jest tak jasna, jakby nam się wydawało. Żeby produkt mógł być przekazany do recyklingu, musi być odpowiednio posegregowany. I mówię tutaj o takich sytuacjach, jak na przykład paragon nie powinien być wyrzucany do papieru. Lustro nie powinno być wyrzucane do szkła. Oczywiście, jeśli chodzi o brudne słoiki, należy je umyć przed wyrzuceniem do szklanego kontenera. To są bardzo drobne sytuacje, które robią bardzo dużą różnicę.
0: Ważne, aby ekologia spotykała się z codziennością, bo konkretnie i praktyczne rozwiązania mają taki efekt i przekładają się na liczne oszczędności, dodaje Beata Stala. Paweł Dawidowicz odchodzi z Rakowa Częstochowa. Klub poinformował, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. 17-krotny reprezentant Polski trafił do Rakowa 23 stycznia, a już 9 dni później zadebiutował w meczu ligowym z Wisłą Płock. W częstochowskich barwach rozegrał 11 spotkań i razem z drużyną awansował do finału STS Puchar Polski. To koniec krótkiej, ale intensywnej przygody Dawidowicza w Częstochowie. Klub dziękuje za grę, a kibice zastanawiają się, jaki będzie jego kolejny krok. Sezon rowerowy mamy w pełni, ale niestety coraz lepsze i często kosztowne rowery przyciągają uwagę złodziei. Aby nie stracić swojego jednośladu, mundurowi przypominają o prostej i całkowicie bezpłatnej metodzie, jaką jest znakowanie pojazdu. Polega ono na naniesieniu na ramę unikalnego kodu i wprowadzeniu danych właściciela do policyjnego systemu, co skutecznie odstrasza przestępców i ułatwia odzyskanie zguby. Swoje dwa kółka możecie oznakować też w rowerowych serwisach.
3: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
0: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Częstochowskiej Komendy Policji. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że samo oznakowanie nie zastąpi fizycznego zabezpieczenia na co dzień. Zawsze warto stosować solidne zapięcie i przypinać jednoślad za ramę do trwałych elementów architektury. Zawsze warto dodać swój rower do baz danych online, takich jak Krajowy Rejestr Rowerowy.
3: Te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie roweru w przypadku jego kradzieży. Jeżeli natomiast widzisz, że ktoś nieznajomy kręci się wokół takiego roweru, być może ma związek z jego kradzieżą. Nie akceptujmy tego typu zachowań i reagujmy zawsze powiadamiając o tym policję.
0: Dodaje rzecznik Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie podkomisarz Barbara Poznańska. Na północy w przebudowie Aleja Wyzwolenia. Na południu ulica Bohaterów Katynia. W tegorocznym harmonogramie aktywności drogowców jest jeszcze więcej lokalizacji. Drogowcy ruszają z letnią ofensywą na częstochowskich osiedlach, o ile kapryśna aura nie pokrzyżuje tych planów. Miejski Zarząd Dróg przygotował długą listę zadań na lokalnych odcinkach w wielu dzielnicach naszego miasta.
4: Bohaterów Katynia na południu, tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dybanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej. Też na budowie ulicy Skwerowej jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
0: Najbliższe miesiące obfitować będą zarówno w duże inwestycje, jak i mniejsze, ale równie ważne dla mieszkańców prace od wymiany zniszczonej nawierzchni przez budowę bezpiecznych chodników, aż po projektowanie kolejnych pilnych remontów. Jak zapowiada rzecznik prasowy MZD Maciej Hasik, drogowcy chcą maksymalnie wykorzystać sezon letni, by poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach.
4: W tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac w drugim etapie ulicy Mstowskiej. Tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap przebudowy.
0: Zapowiadał rzecznik MZD w Częstochowie Maciej Hasik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: W kalendarzu czwartek 11 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
3: W Mexico City na legendarnym Estadio Azteca mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy, Czarku.
4: Witam serdecznie.
3: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
4: Jak najbardziej, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial. Spotkanie RPA z Meksykiem wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeni. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie.
3: Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
5: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
6: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
5: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
3: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
7: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności i że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18.30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Noc w Częstochowie zapowiada się spokojnie i pogodnie, z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura obniży się do około 11 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, północny. Jutro w Częstochowie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem po południu, maksymalnie około 24 stopni przy słabym wietrze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z naszą muzyką, którą wybraliśmy specjalnie dla Ciebie.
11: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Ja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: dzisiaj. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura.